0: czuć, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci

chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2 Konin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Koninie czeka nas chłodny poranek. Termometry pokażą około 10 kresek. Niebo zasnują gęste chmury, ale jakość powietrza będzie dobra, a ciśnienie stabilne. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro zaś możemy liczyć na więcej słońca, a termometry wskażą maksymalnie 21 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 5 osób nie żyje. To postrzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MONU. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
4: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
3: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
5: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
3: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat

0: jego pochodzenia.
1: I jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
0: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: Bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: prawie 3 minuty po 6. To jest wtorek.
1: To jest.
0: To jest no, wtorek.
1: Jest afera, wyobraźcie
0: już
1: sobie.
0: Już od razu samego rana.
1: Od samego rana jest afera. Spotkałem...
0: Nie zjadłeś nic.
1: Naszego kolegę... Nie. No, jestem po dwóch śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
0: I nie zjadł nic.
1: Nie zjadł nic. Ktoś mu mleko zajumał.
0: O, to nie ja.
1: No nie. Ja, nie jakaś nie, krowa nie, musiała nie. wejść i po prostu wziąć sobie. No.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ale krowa daje, nie zabiera.
1: A kto daje i nie zabiera, ten się wiecie, gdzie się opinie.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie. Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają imieniny, tak? To się wspomina. Tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, chodzi o nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł.
1: Wszystkim rośnie, wam poleciała
0: wszystkim
1: bum,
0: rośnie, a wam spadło może, no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

Uśmiechniesz się, bo znów będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy. 726-826-826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata,

0: chcemy nieść dalej w świat. Czekamy na telefony.
1: Dzielić się z innymi. Jest. Znamy Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest...

0: Synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno do domu?
1: Tak? Jestem wyrozumiały.
0: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam.
2: Niech żyje nam.
0: Twój syn, hej!
2: No.
0: Dziękujemy.
2: Tak. I zobacz, ile dobroci jest już.
0: Jest.
2: W pierwszym telefonie już. Ile dobroci,
0: już,
2: prawda?
0: Już.
2: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22. A może i 22.15?
0: A może i później, ale... Ojciec z 15-latkiem jest to, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
2: Tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6:00. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje. Przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
2: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech,
2: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki, no proszę bardzo.
2: Nie, no, ale to z PSL.
1: No PSL.
2: PSL, no bo PSL to by się zgadzał, PSL to przecież jest skrót.
1: No Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Nie, tak. Nie, posady swoim ludziom.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
9: I powiem.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Dzisiaj w Koninie zapowiada się chłodny poranek z temperaturą około 11 kresek i szarym niebem. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu może

0: Możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wieczorem nadal utrzyma się szare niebo, a termometry pokażą 15 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
3: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
2: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6.39? Nie, 6.40 w tym momencie, o tak.
2: 726-826-826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie i właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo?
3: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, cały czas je słucham. Aha. Wasz humor, poczucie humoru i tak dalej jest bardzo fajne, przy tym też można poprawić właśnie dzień. Więc no co, życzę miłego dnia, wszystkiego najlepszego dla właśnie osób, które mają dzisiaj rodziny i tak dalej. Więc do widzenia.
0: Do widzenia. Do widzenia.
1: Dobranoc raczej.
0: Jeszcze te 5 minut snu.
1: Tak, tak. Azga 2.
0: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki mamo, ja żąbka.
2: Myślisz, że ona śpi do tej pory? Nie, ona śpi na nogach. 7268268.
0: No taka wazelinka, delikatna, to musiała być twoja mama, no.
2: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
0: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, prawda? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
2: Cicho.
0: Spod kołdry.
2: Cicho.
0: Ale tak, że spod kołdry?
2: Cicho. Bo obudzisz.
0: Dobrze, dobrze. Ale tutaj 6.41.

0: No ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no z wakacji się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale, nie, ale w dużej części. Zwróciły, tak. W dużej części. Już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania.

0: Od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane...
1: Że rezerwacja moje, i teraz za to wyroki sądu są.
0: I Niemcy pojechali, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
1: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
0: No.
1: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja.

0: Dzień gorącego lata, big day. 3 minuty zostały do 7:00, za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze, dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat, podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata, Jacek Kurski, 60 lat, mają coś wspólnego z gwiazdem Zbigniewa Ziordy, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Koninie słońce będzie się kryło za chmurami, a temperatura na termometrach wyniesie 11 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc można odetchnąć pełną piersią. Po południu zrobi się trochę mokro, bo spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wieczorem słońce nadal pozostanie za chmurami, a słupki rtęci pokażą 15 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informację podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
9: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
11: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
9: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak.
12: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
9: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
1: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: SK2 Sport.
9: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: 4,5 minuty po siódmej. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
16: Moja sąsiadka.
15: Twoja.
16: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.

0: Jak spinienie?
1: No, butelki stawiłem. Tak się zastanawiałem, czy nie schylić.
0: I co?
1: No nic, no nie wziąłem, no. No, nie będę się schylał pod drobne.
0: No, ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
1: Co
0: ty masz
1: sztukę
0: dzieci, powinieneś wiedzieć. Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
1: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
0: No. A ty chętnie przejmę.
1: A ja dlaczego?
0: Ale
1: nie?
0: Ja mówiłem w pustych PET.
1: A.
0: W pustych butelkach PET.
1: Nie, to PETów nie chcę.
0: PETów nie chcesz. Nie. PETy dla dzieci, to nasze hasło. Dobre, nie?
1: Ładne. PETy dla dzieci.
0: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni my.
1: Bardzo proszę rządu, żeby tego nie spalił. Pomysłu oczywiście.
0: 5 po 7.

0: Bam! To jest moc najlepszych polskich hitów, że są baba babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają?
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12. miejscu naszej polskiej gorącej 20.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl, można zagłosować, dlatego, że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No, ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko, że coraz mniej.
0: Że co?

0: Ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: Gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, bo tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2. SK2.

0: Znowu musimy to zaśpiewać. Tora, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje. SK2

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Dziś rano w Koninie czeka nas pełne zachmurzenie, a termometry pokażą około 12 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wieczorem zachmurzenie się utrzyma, a temperatura spadnie do 15 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Konin zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Silne porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu. internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Wanasik.
11: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
14: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. To przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak,
1: tak. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No, naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V, palcami, tak, wskazującym środkowym tak, pokazujemy V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką, prawda?
0: Czyli pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria,
1: tak.
0: Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają naszymi. Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc
0: a to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem w pewien sposób, bo ja na przykład na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony tyłem. SK2.

0: kamienie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniakach.
0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo.
1: Nie,
0: i cały czas.
1: Zmierzam do naszych polskich
0: ziemniaków.
1: Ale ty
0: masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkim. Coś w tym stylu,
1: coś
0: tak?
1: Coś w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie Państwa Miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś przed południem w Koninie temperatura wyniesie około 12 kresek, a słońce będzie ukryte za chmurami. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Jutro przewidujemy więcej słońca z temperaturą do 21 kresek. Czwartek zapowiada się deszczowo, ale temperatura utrzyma się na poziomie 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
10: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
9: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
11: Usłyszeli zarzuty, zostali przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.

0: Zarzuty chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
1: Usłyszeli zarzuty, zostanie przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.

0: czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
0: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Za Stal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 8:30.
5: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
4: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
5: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
4: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
5: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
5: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay, nie ma sprawy.
0: I to się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No, prawda? Tylko że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mi się wydawało, że oni mówią: papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo, dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 7:50, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w Państwach miastach.
1: I panowie.
0: Znaczy, miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. I za młoda, i Oktawian młody, dzień dobry.
5: Cześć. Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, dobra, zaczynasz. Dobra. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
1: Jak mam ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
6: A jak wolisz?
1: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość,
1: bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
1: Druga litera, czyli to będzie A.
0: A to jest pierwsza.
1: I B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Belgia.
1: Miasto. Jak?
6: Bełchatów.
1: Znana postać.
6: Barbara Mostowiak.
1: Roślina.
6: Bławatek.
1: Kolor.
6: Błękitny.
1: Zawód.
6: Blacharz.
1: Samochód.
6: BMW.
1: Imię.
6: Barbara.

0: No to imię, tak
1: to
0: po czasie.
1: Chyba już po czasie.
0: No
1: tak.
0: Na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Blacharz czy blachara? Blacharz.
0: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiają samochody pod kątem jakby blacharstwa.
1: No,
0: dobra, roślina jest, nie? Ten bławatek, bo ja to
1: bławatek,
0: zawsze mam
1: tak. Bławatek,
0: z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
1: Wszystko było.
0: No to 7
1: punktów.
0: 7 i za.
2: Super, dzięki.
0: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak. Z zasięgiem.
2: Okay.
0: No, 7 punktów dla ciebie. Teraz tak, Oktawian, w prawo, w lewo?
3: Też w prawo.
0: Też w prawo, proszę bardzo. Dobrze to koło teraz chodzi.
1: Nie wiem, że naprawiłeś się tak zamachnął, że ja po prostu ziewam. No.
0: Naprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I, 20 sekund. Uwaga, Oktawianie, państwo.
3: Indie.
0: Miasto.
3: Iława.
0: Tytuł filmu.
3: I kto to mówi?
0: Imię.
3: Iwona.
0: Roślina.
3: Roślina. Irys.
0: Potrawa.
3: Potrawa. Indyk pieczony.
0: Zawód.
3: Informatyk.
0: Samochód. No i...
1: No Iveco na przykład, ja bym powiedział.
0: A, no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
1: I kto to mówi.
0: I kto to mówi, to jest
1: bardzo,
0: film?
1: Bardzo,
0: tak.
1: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówiło ludzkim głosem, a później pies.
0: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
1: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
0: Tak? Że będzie dogryweczka?
1: Tak.
0: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
2: Oczywiście.
0: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
3: Tak.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana. Jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N. Mhm. Ny. I teraz kategoria to...
1: Uwaga. Kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
0: Religia.
2: Iza,
0: słuchamy.
1: Iza pierwsza.
2: Ten naklęcznik.
1: Jeden.
0: Naklęcznik,
1: dwa.
0: Powiedziała Iza.
1: Naklęcznik,
0: naklęcznik.
1: Iza,
0: jest klęcznik, a naklęcznik.
1: Iza, gdzie idą dobre osoby?
0: No, na przykład do, nie.
2: Albo nie,
0: nie. No, na przykład, ale naklęcznik. Oktawian! Oktawian! Błędem Izy zgarniasz prezent marzenia wartości 500.
3: Iza, dziękuję za grę.
0: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
2: Oczywiście.
0: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
2: Bam się dobrze.
0: Dobrze, Izunia, do ciebie.
3: Miłego dnia, Izuniu.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę, zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wyborczą przyniesie. Może się zakocha.

0: Promocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrup

0: śpiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.

Klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.

0: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Przed południem niebo pokryją gęste chmury, ale temperatura utrzyma się na poziomie 14 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Jakość powietrza również dobra, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Po południu sytuacja nieco się zmieni. Spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
3: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie, żeby polskie. Tak. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
4: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
2: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę. Na aukcji w Christie's w Nowym Jorku dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie to, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
1: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. Jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
1: A, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak. A jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z Seicentami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali? No.
1: Na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję.
0: King East.
1: Już dzisiaj jadłem.
2: Hon King, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Hong King East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 metrów kwadratowych. To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany dwa się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz. Fleska 2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: mi się wydaje, że dobrze. Ja jednak jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko
1: dobrze.
0: Jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 5 minut do 9:00, masa dobrej polskiej muzyki po 9:00. Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Leczą.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Szczególne domy biorą się stąd. Agata.
1: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 60.

już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 60.

0: Obecność ściera się z lojalnością. Jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie, jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań!

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Dziś w Koninie szykuje się dość pochmurny dzień. Słupki rtęci wskażą 14 kresek, a ciemne chmury będą krążyć nad miastem. Na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra, więc oddychanie nie sprawi problemu. Po południu możemy się spodziewać delikatnego, przelotnego deszczu, który przyniesie chwilowe ochłodzenie, ale temperatura wzrośnie do maksymalnie 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinniśmy się martwić o silne podmuchy. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
4: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategię, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
3: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
5: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii, powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny, mówił Emmanu Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
3: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest

0: już 17 psim funkcjonariuszem w regionie.
1: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne, potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczek. O zmianę położenia przystanku autobusowego w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przeniesienie go z zatoczki przy wieży ciśnień pod dworzec. Pomysł trafił do KBO, to mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowany. Gminy powiatu konińskiego do końca maja będą zgłaszać swój regionalny produkt. O takie działanie poprosiła samorządowców Katarzyna Fryza, starosta koniński. Chodzi o to, żeby wypromować produkt regionalny na terenie całego kraju.
0: 9:03 na zegarach, dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy Wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11:00. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
4: No to gramy.

0: tam znać.
1: O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogodą, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK 2. To zespół Golden Life. A jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład w tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: I po reklamie.

0: Takich trzech jak ich dwóch to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK2 różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodzinę Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK2 i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: W Koninie dziś umiarkowana pogoda, termometry wskażą 15 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury, choć jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro czeka nas poprawa. Piękne słońce i maksymalnie 21 kresek. Będzie to idealny czas na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami, bo mamy dla Was jeszcze wiele niespodzianek.
5: Jest 10:00, Paulina Horwatowska, to są News Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Jukst koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dopłynąć do brzegu, czwartego nadal szukają strażacy.
6: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
5: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie.

0: Po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów, niedaleko Puław, zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
1: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
0: Relacjonuje Ewa Rein, kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia, wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
2: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
3: Mnie interesują te wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę.
4: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak? I nie ma jakichś takich barier między sobą.
0: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Żlaczyk. Ruszyła kolejna fala oszustw na NFZ. Tym razem oszuści wysyłają maile na temat rzekomego zwrotu pieniędzy za świadczenia zdrowotne. A w nich jest link, który prowadzi do strony, gdzie trzeba podać wrażliwe dane. By rozpoznać oszustwo, sprawdzajcie adres nadawcy oraz uważajcie na podejrzane linki. Mnóstwo kwiatów, sadzonek i ogrodnicze warsztaty. 24 maja na konińskich bulwarach odbędzie się kwiatowy festyn. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, będą animacje, gry, zabawy i malowanie doniczek.
7: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10.

0: Dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2. A przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2

0: Gram wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi wam na myśl?
1: Orła cień.
0: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
1: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
2: Jaki strzał od razu.
1: Prawda?
2: A pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
2: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
1: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
0: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puenty.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny. Masz Allegro.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nocne realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na Crédit Agricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polski.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico!
9: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Koninie niebo zasłonią gęste chmury, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 16 kresek, powietrze w normie, więc nie musimy się martwić o jakość. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Zachmurzenie utrzyma się przez większość dnia, dlatego słońca raczej nie zobaczymy. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
15: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla 4 zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
16: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze. Tak, czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc 4 panów przesłuchanych, no każdy złożył, przyznał się do innego swojego zachowania.
15: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
13: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
17: Jak to mówią, 10 kilometrów mniej ratuje życie, tak?
18: I na takim odcinku trzeba zwolnić. Albo mandat.
17: Trzeba zwolnić albo mandat.
19: To jest droga, na którą się poruszać dość szybko, płynnie. A to będzie spowalniać ruch.
15: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
20: SK2 News, Konin.
21: Jan Żlaczyk, 2 mężczyzn z zakazem prowadzenia pojazdów zatrzymanych. Policjanci z Turku zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu. Z kolei 28-letni kierowca motoroweru w Dobrej nie miał uprawnień i był pod wpływem alkoholu. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ruszyły procedury podpisywania aneksów z mieszkańcami gminy Kramsk dotyczące projektów OZE. W sumie 257 osób otrzyma pieniądze. Skorzysta również 6 obiektów publicznych. W sumie gmina wyda około 23 milionów złotych.
0: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 11:00. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal, a zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też iksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na Kortowiadę czekają.

0: Ignacy czeka na znak w Radiu SK2. Ja za to czekać się zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Poznań!

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie.

0: 2.
1: Sliber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

0: poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: I po reklamie.
12: W Koninie czeka nas przyjemność.

0: przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: I po reklamie.
4: W Koninie czeka nas przyjemność.

0: To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
1: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
0: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa nr 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana, informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem, na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Østfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczek. Dzisiaj po południu odbędzie się sekcja 19-latki, która została potrącona w niedzielę w Turku.
4: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
3: Powiedziała nam Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji będą znane najprawdopodobniej jutro. Jeszcze do jutra mieszkańcy mogą wypełnić ankietę dotyczącą strategii rozwoju Konina Plan 2020-2030. Dostępna jest ona na miejskiej stronie lub w aplikacji mMieszkaniec.
5: 2 minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2. Melodie wkrętki zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
2: Tak.
1: Chciał odpraw lotu niczego odpowiedzialna Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
2: To znaczy jaką podmiankę?
1: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
2: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
1: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
2: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
1: no,
2: o czym
1: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
2: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
1: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
2: Nie znam nikogo, proszę pani, moja lecę na wakacje. Nigdy nie.
1: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
2: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
1: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy

0: lecą do Alicante, mają...
1: Pan, proszę, z kawą pani... drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem, no zamówiłam...
0: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
1: Proszę?
0: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
1: No wie pani co, no ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę odzwonić do kolegi, mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić,
0: Do Tomasza pani chce dzwonić?
1: Tak.
0: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
2: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
1: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę. Losel wkręca.

To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK 2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? Ich główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie. Jak bardzo bogaci, pory przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? Ich główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie. Jak bardzo bogaci...

0: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: I po reklamie.

0: To już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Koninie czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 17 kresek. Niestety niebo będzie w większości pokryte chmurami, ale na szczęście deszcz nie jest przewidywany. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, co z pewnością ucieszy alergików. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
13: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
14: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany, i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
13: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
15: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
16: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu, wyszedł, doszedł do połowy góry na samym szczycie.
17: Tam gdzieś między tymi domami.
16: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
13: Mówią mieszkańcy Niebieszczan. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
1: SK2 News, Konin.
11: Jędrzlaczek. Do połowy czerwca mają potrwać prace budowlane, a w sierpniu ma już działać Kolski Zakład Opieki Leczniczej. Uruchomienie oddziału ma rozwiązać problem braku miejsc dla pacjentów niesamodzielnych w powiecie kolskim. Na oddziale będzie można przebywać maksymalnie do pół roku. Senioralny czytelnik roku 2026. To nazwa konkursu, który właśnie wystartował w Konińskiej Bibliotece. Chodzi o to, żeby wybrać najaktywniejszego czytelnika miasta, a nagrodzone będą 3 osoby z największą liczbą wypożyczeń.
18: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz dwie po pierwszej to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie tej dziesiątki, która z samego tytułu, mam nadzieję, będzie sprzyjać. Edyta Bartosiewicz, Sen, ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak gra Manam. Bez ciebie umieram. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski. Będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka. Wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu? Ja się pytam. No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę. A czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy. SK2

0: Ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, no być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: Dla mnie liczy się to.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
1: SK2, najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Sprawdź to sam. Czeki da odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź. Bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów. Drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł.

0: Zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Krawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej. Schab wieprzowy bez kości. 14,99 za

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: W drugiej połowie dnia w Koninie czeka nas przyjemna temperatura, bo termometry wskażą około 17 kresek. Niebo jednak nie będzie zbyt łaskawe, bo chmury szczelnie je pokryją. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 16 stopni. Jutro możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, a temperatura sięgnie 20 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych, dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
8: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
7: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. Chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
9: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko was, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
7: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
5: SK2 News Konin.
10: Jan Żlaczyk. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego eksponatu z Konińskiego Muzeum. Wyróżniona podczas konkursu Izabela 2025 Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce. Czaszka była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu. Prace trwały 3 lata. Zwrot pieniędzy z NFZ to kolejna akcja oszustów. Tym razem wysyłają maile informujące o rzekomym zwrocie zaświadczenie zdrowotne. W wiadomości pojawia się przycisk Platforma Zwrotów. To pułapka, która może skutkować kradzieżą danych czy pieniędzy.
11: A zajrzałem sobie ostatnio na social Eweliny Flinty, jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14:00.

0: 20 minut po godzinie 14 na scenę to Urszula w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?

0: więc to
1: nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe w Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a to Stanach. No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność. To wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15. I o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo. I to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: W Koninie po południu czeka nas niezbyt przyjemna aura. Temperatura wzrośnie do 18 kresek, ale niestety niebo będzie zasnute szarymi chmurami. Powietrze nie będzie najlepszej jakości, więc lepiej unikać większego wysiłku na zewnątrz. Jutro może być deszczowo, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Szykujcie parasole, bo może się przydać. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami, bo mamy dla Was jeszcze wiele ciekawych informacji.
0: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juxty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim.

0: Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego 3 kolegom udało się wydostać na brzeg.
1: Trwają cały czas poszukiwania 4. mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
0: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
0: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
2: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Modziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
0: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
3: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
0: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
4: SK2 News, Konin.
5: Jan Grzylaczyk. O zmianę położenia przystanku autobusowego w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przeniesienie go z zatoczki przy wieży ciśnień pod dworzec. Pomysł trafił do KBO. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowany. Gminy powiatu konińskiego do końca maja będą zgłaszać swój regionalny produkt. O takie działanie poprosiła samorządowców Katarzyna Fryza, starosta koniński. Chodzi o to, żeby wypromować produkt regionalny na terenie całego kraju.
6: 2,5 minuty po godzinie 15, no to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tania w wyszkoni, lampa i sofa. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, potem Lizar.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Love Irish już za nami, to jest Teska 2, najlepsze polskie hity gramy. 15.30, czas na skróty najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu, a polska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: to wiem.
1: Ależ sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie, więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulczyk.

0: Górska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie, być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni, będzie dokładnie za 17 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Masz ale

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
12: Nie musisz.
13: Jak to nie muszę?
12: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease?
12: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
13: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
12: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
13: I to gdzie?
12: To tu. Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich kierowców.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt.

0: Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Przed nami popołudnie w Koninie z temperaturą sięgającą 18 kresek. Niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, ale na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne. Jakość powietrza nie zachwyci, ale nie będzie też najgorzej. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. W czwartek również mokro z drobnymi przelotnymi opadami, a temperatura spadnie do 19 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
10: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
11: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żywek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
10: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tichyi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
12: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
13: Na maszynach CNC wycinać taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
10: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
14: SK2 News, Konin.
15: Jan Żlaczek. Do połowy czerwca mają potrwać prace budowlane, a w sierpniu ma już działać Kolski Zakład Opieki Leczniczej. Uruchomienie oddziału ma rozwiązać problem braku miejsc dla pacjentów niesamodzielnych w powiecie kolskim. Na oddziale będzie można przebywać maksymalnie do pół roku. Senioralny czytelnik roku 2026. To nazwa konkursu, który właśnie wystartował w konińskiej bibliotece. Chodzi o to, żeby wybrać najaktywniejszego czytelnika miasta. A nagrodzone będą 3 osoby z największą liczbą wypożyczeń.
10: 2,5 minuty po godzinie 16. To jak to, wolni po robocie, czy jeszcze chwilę?

No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina w pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: naprawdę ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kyrzyk, tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut, tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu

Radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: sumie to tak jak śpiewa Oscar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oscar Sims cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie.
3: Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: I po reklamie.
2: Najlepsze polskie hity.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewam, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
9: Wieczorem w Koninie niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 18 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie odczujemy większego chłodu. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego warto mieć to na uwadze, planując wieczorne aktywności. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wiatr nie będzie silny, więc parasole mogą się przydać. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.

0: Jest 17. News OSK 2. Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według

0: Bo to wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedia nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według UWE pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
1: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
2: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam w weekend nawet 30 stopni.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Żlaczyk. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego eksponatu z Konińskiego Muzeum, wyróżniona podczas konkursu Izabela 2025 Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce. Czaszka była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu. Prace trwały 3 lata. Zwrot pieniędzy z NFZ to kolejna akcja oszustów. Tym razem wysyłają maile informujące o rzekomym zwrocie zaświadczenie zdrowotne. W wiadomości pojawia się przycisk Platforma Zwrotów. To pułapka, która może skutkować kradzieżą danych czy pieniędzy.
5: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
6: Wtorek.
5: Tak, to zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
6: Przyniosłem
5: dla
6: informację,
5: mnie coś?
6: Najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
5: Jabłuszko? Bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
6: No to już lecę po coś innego.
5: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

Ewa Farna i ewakuacja to jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, więc ja pytam Was, jaki uczynek dzisiaj Wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielkie juwenalia w Olsztynie.

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj dzień dobrych uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście. I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. I oczywiście my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszym.

0: Najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
1: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
0: No i oni.
1: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
0: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pod

0: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
1: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
0: To okna PCV z fabryki Bros?
1: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: I po reklamie.
6: Jest to 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
7: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać. Bo nie, tutaj, jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych.
6: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
7: No ale Kuba, zobacz, jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek.
8: Eskad.

Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło. Reklama.

0: Messiah. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł, no ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella. SK2

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun and Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama. Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Gotowi na dawkę teatralnych wrażeń? To, co znika, zostaje, to tajemnicza nazwa widowiska opartego na motywie faz księżyca. Co to oznacza? Motyw jest metaforą przemijania, rozwoju i wzrastania. Ważna w tym wszystkim jest noc, która skrywa wiele ciemności, mroku i tajemnic. Konkretnie będzie to widowisko taneczne w wykonaniu zespołu tańca Koda. Na scenie pojawią się dzieci, młodzież, dorośli oraz absolwenci zespołu. A choreografii towarzyszyć będą dźwięki instrumentu, konkretnie handpan skomponowane specjalnie na to wydarzenie. Jak zapowiadany jest spektakl, scena ma dzięki nim pulsować jak nocne niebo. Wydarzenie już 28 maja o 3 różnych godzinach, o 10, 17 i 19.30 na dużej scenie w Konińskim Centrum Kultury.
0: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na Kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię Wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult. I gdy nie ma dzieci, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: SK2.

0: Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juwenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię.
1: SK2

0: Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić? No to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Ciepłe dni, wysoka temperatura, czyli idealny czas, by rozpocząć sezon na festyny. Czas na propozycje jeszcze w maju. Konkretnie w dniach 30-31 maja odbędą się 20 dni staromiejskie, a w programie wielu artystów. Na scenie pojawią się m.in. Leo, Kasia Moś, zespół muzyczny Akcent z Zenkiem Martyniukiem, Babskie Granie czy Miga. A oprócz koncertów organizatorzy zapowiadają dużo atrakcji. W programie turniej piłkarski, wesołe miasteczko z karuzelami, jubileusz przedszkola w Starym Mieście, dobre jedzonko czy konkursy z nagrodami. Wydarzenie odbędzie się na placu przy staromiejskim kościele w Starym Mieście, bo jakoś te wakacje powoli trzeba już witać. Temperatura przynajmniej zaczyna się zgadzać.
0: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie. My w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy szeroko zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasię Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.

i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad polskim morzem?

Zofia Alaja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze.

0: najlepsze polskie hity i wracam do Was już za chwilę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepsze polskie hity grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzelaczek, zapraszam. Jazzowe święto zbliża się do konina. Mowa o 33. edycji Jazz Festival Jazzonalia. Festiwal to 3 dni koncertów na 2 scenach wypełnionych artystami światowego formatu. Zobaczycie m.in. Zuzę Baum i Jaśka Piwowarczyka, miksujących różne gatunki muzyki. Do tego legenda Krystyna Prońko, która swoje największe przeboje zagra w nowych aranżacjach. Na deser wystąpi Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie razem z hiszpańskim trębaczem Dawidem Pastorem. Oprócz koncertowych brzmień jazz zobaczycie też na dużym ekranie. Odbędzie się projekcja dokumentu o kompozytorze Michale Urbaniaku. To oczywiście tylko niektórzy z artystów oraz niektóre z atrakcji, jakie pojawią się na wydarzeniu. Jazzonalia już w dniach 22-24 maja w Domie Kultury Oskard w Koninie.
1: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, czas na informacje z regionu w nieco dłuższym wydaniu. Ten magazyn w całości poświęcimy kulturze. Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kinem. Mowa o Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Spośród 269 filmów jurorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Niezależnych wybrali 56 krótkich metraży. To prawdziwy rekord. O szczegółach powiedzą Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Konińskiego KS-u.
7: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco na konferencji prasowej poświęconej 72. edycji OKFA, Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniu, które udowadnia, że ważne, dobre kino czasami zaczyna się od krótkiego metrażu. To tutaj w Koninie bardzo często spotykają się osoby, które stawiają pierwsze kroki. Czynią to w sposób odważny, bardzo żarliwy i z ogromną wyobraźnią. OKFA to nie tylko konkurs, ale także kilka festiwalowych dni, w których pomieściliśmy sporo fantastycznych wydarzeń, spotkań, rozmów. I o tym, co się będzie działo pomiędzy 4 a 7 czerwca, tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, w Domu Kultury Oskard, opowiem wraz z dyrektor OKFA Pauliną Pachulską-Wojdak.
8: Dzień dobry.
7: I może zaczniemy od kwestii, chyba przy konkursie najważniejszej. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba produkcji. Nie tak dawno ogłosiliśmy listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, ale o szczegółach opowie Paulina, której oddaję głos.
8: Witam serdecznie raz jeszcze. Tak, jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że, tak jak wspomniała Emilia, 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKFA. Kolejny rekord. No, o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKFA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu. Ale ktoś musiał sobie z tą liczbą trudną poradzić. Był to nasz znakomity zespół selekcyjny, który podjął się tego arcytrudnego zadania. W tym roku to była reżyserka, scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Natasza Parzymies. Zresztą laureatka OKFA sprzed 3 lat w kategorii niezależnej.

0: Zależnej za swój krótki metraż Moje Stare, znakomity film z Dorotą Stalińską i Dorotą Pomykałą. Szturmem zdobyła wtedy wiele festiwali, również tutaj w Koninie odbierała Grand Prix w kategorii niezależnej. Towarzyszyła jej filmoznawczyni i krytyczka literacka Diana Dąbrowska i tego składu dopełniał profesor Wojciech Otto, który stoi na czele katedry Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też z naszym festiwalem jest związany, ponieważ ten instytut od kilku lat jest patronem artystycznym festiwalu. Profesor Otto zawsze zaopatruje Okwę w swoich studentów, którzy wchodzą w skład jury młodych, a sam także prowadził u nas w ubiegłym roku masterclass dla twórców festiwalowych. Więc ten skład odpowiada za pulę konkursową, której będą się już przyglądać podczas festiwalu, podczas projekcji konkursowych 4 i 5 czerwca jurorzy.
1: Teraz powiemy kilka słów o jurorach. Po raz pierwszy w roli jurora, ale nie po raz pierwszy na Okwa, pojawi się Jan Jakubkowski. Reżyser, operator, pisarz, twórca sztuk teatralnych, którego znamy z, i w ogóle szeroka publiczność poznała po filmach, w których przywoływał tę mityczną przestrzeń swoich rodzinnych Popielaw. Wielu z nas pamięta Jancio Wodnika, Pograbka, Cudowne Miejsce, czy Historię Kina w Popielawach właśnie. Jan Jakubkowski bardzo często też inspirował się w swojej twórczości literaturą. Wtedy powstała Pornografia, Wenecja, czy Daleko od okna na podstawie prozy Hanny Kral. Jan Jakubkowski pojawił się na Okwa w 2012 roku w charakterze gościa specjalnego. Wówczas po projekcji Pornografii spotkał się z widzami. Towarzyszył Janowi wówczas Krzysztof Majchrzak w tym spotkaniu jako odtwórca roli Fryderyka w Pornografii. Nie bez powodu wspominamy Krzysztofa, albowiem ten wybitny aktor filmowy, teatralny, muzyk, pedagog będzie z nami na Okwa. Krzysztof jest ambasadorem naszego festiwalu, przyjacielem, od kilkunastu lat jest przewodniczącym jury. Natomiast po raz pierwszy w Koninie w roli jurora pojawi się Agnieszka Zwiewka. Ona jest reżyserką filmów dokumentalnych. Dwukrotnie była nominowana za film dokumentalny do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Jej filmy są wielokrotnie nagradzane na festiwalach. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i tam ma zajęcia poświęcone właśnie reżyserii filmu dokumentalnego. Do składu jurorskiego dołączy również Wiola Sowa. Chyba Wiola Sowa jest po raz drugi.
0: Tak, tak. Kilka lat temu już nam towarzyszyła.
1: Wiola Sowa jest u nas już po raz drugi. Ona jest reżyserką filmów animowanych. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam wykłada tam ma zajęcia z animacji artystycznej. No oczywiście jej produkcje również brały udział wielokrotnie w festiwalach zagranicznych, filmowych i polskich. Zdobywała nagrody. I pozostaje nam wspomnieć jeszcze o jednej ważnej dla naszego festiwalu postaci. Jest to Łukasz Maciejewski, wybitny krytyk filmowy, teatralny, autor książek, dyrektor i kurator wielu festiwali. Możemy podać dwa przykłady niesamowitych wydarzeń. To jest Kino na Granicy w Cieszynie.
0: Tak, który właśnie się zakończył.
1: Który się właśnie zakończył. I Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz jest laureatem wielu licznych nagród.
0: Tak, ta biografia możemy jeszcze jest tak dodać. Imponująca biografia. Usiana tak. Sukcesami, że trudno tutaj wszystko wymienić. Tak. Tylko jeszcze może dodam, że też już od iluś lat reprezentuje szkołę filmową w Łodzi, bo tam wykłada na Wydziale Aktorstwa. A wspominamy o tym dlatego, że szkoła już od kilkunastu lat też jest patronem artystycznym festiwalu i właśnie Łukasz jako emanacja tutaj tej uczelni pojawia się co roku fizycznie u nas na festiwalu, również jeszcze
1: zresztą
0: w tym kontekście.
1: Tak, w szkole filmowej Łukasz ma ogromne poparcie zarówno studentów, jak i władz uczelni. Był chyba kilkukrotnie wyróżniany za działalność pedagogiczną
0: tak,
1: w szkole.
0: Tak.
1: to może teraz wspomnimy o mocnym początku festiwalu i mocnym zakończeniu naszego konkursu.
0: Właśnie nie wiedziałyśmy, czy zacząć od początku, czy od końca, tak trochę przewrotnie. Zaczniemy od końca, dlatego że ten koniec już Państwo możecie kojarzyć, ponieważ od półtora miesiąca jest już wiadomo, kto będzie gwiazdą wieczoru galowego. Oczywiście tych gwiazd będzie dużo i to będą laureaci Okwy, ale tej drugiej, artystycznej części wieczoru galowego. I w tym roku zaprosiliśmy taki muzyczny projekt, który odnosi sukcesy w całej Polsce od półtora roku. To jest Żmijewski Koen, Tańcz mnie po miłości kres, a więc będzie znowu taki melanż filmowo-muzyczny, można powiedzieć, ponieważ Artur Żmijewski w tym projekcie jest wokalistą i bierze na warsztat kultowe, znane na całym świecie utwory równie kultowego barda montrealskiego Leonarda Cohena. Usłyszymy najbardziej znane, sztandarowe, kojarzone songi, takie jak właśnie Tańcz mnie po miłości kres, Zuzanna, Alleluja, w znakomitych polskich przekładach m.in. Macieja Zębatego. Żmijewskiemu będzie towarzyszyć czworo muzyków, którzy będą go i wokalnie wspierać, ale oczywiście grać na instrumentach, bo tu się pojawi perkusja, perkusjonalia, gitary, instrumenty klawiszowe, więc tak naprawdę pięcioro artystów na scenie, którzy myślę, że stworzą bardzo klimatyczną rzeczywistość. Jak sobie Żmijewski radzi z Koenem, jak to wypadło? Mam nadzieję, że tutaj będą chętni, żeby przekonać się sami i sprawdzić, jaką ten aktor wybrał interpretację dla siebie, ale niewątpliwie ta twórczość Leonarda Cohena jest znana, ceniona, lubiana i będzie to jakaś kolejna odsłona właśnie tej twórczości. Bilety na ten koncert są wciąż w sprzedaży, więc jeszcze można je zakupić. I teraz przechodzę do początku, czyli do inauguracji, która w tym roku będzie miała taki dwustopniowy charakter, czy można powiedzieć, że będzie składała się z dwóch takich artystycznych propozycji, ponieważ najpierw odbędzie się otwarcie wystawy Has na nowo, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, znanego wszystkim wybitnego plakacisty, grafika, również miłośnika, popularyzatora kina i też chyba mogę już powiedzieć przyjaciela Okwa, ponieważ Pongowski odwiedzi nas po raz trzeci w ciągu 4 lat, a to nie jest taka sytuacja, która się często zdarza, więc też się cieszymy, że jakoś się tutaj w Koninie zadomowił, ponieważ pokazujemy kolejną, czwartą odsłonę jego cyklu na nowo. 2 lata temu to był Morgenstern, 4 lata temu to była wielka wystawa Wajdy, składająca się z ponad 60 plakatów. Tym razem twórczość Wojciecha Jerzego Hasa w stworzonych zupełnie od nowa plakatach, bodajże 22 prace, również do filmu Osioł, który nie powstał. Miał powstać, ale nie powstał, więc wszystkie te filmy zostały ujęte w pracach Pongowskiego i Sanatorium pod Klepsydrą, i Pętla, Jak być kochaną, no też takie kultowe, ważne dla historii polskiego kina tytuły, bardzo ciekawe prace, w których Pongowski wraca do swojej twórczości z lat 80., na przykład do ręcznego liternictwa i też oczywiście korespondują ze stylistyką epok, z których pochodzą te filmy. Wystawa jest naprawdę bardzo ciekawa, też ją miałam okazję widzieć na festiwalu filmowym w Gdyni we wrześniu, gdzie była pokazana po raz pierwszy. No i cieszymy się, że właśnie kolejna odsłona też w Koninie na Okwa będzie okazja, żeby się z tym twórcą ponownie spotkać, bo oczywiście przyjeżdża do nas osobiście. I zaraz po wernisażu, który odbędzie się w foyer, wracamy do sali projekcyjnej, do sali widowiskowej na premierowy w Koninie pokaz filmu Człowiek do wszystkiego autorstwa Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, artystów związanych z filmem, ale też oczywiście z malarstwem. Tutaj Wilhelm Sasnal, więc taki mamy też malarski z kolei ten początek festiwalu. I będzie nam towarzyszyć współtwórczyni Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, producentka, współautorka właśnie w tym duecie świecie filmów, które można powiedzieć, no, reprezentują na pewno mocno autorskie.

0: taki nurt kina, żeby nie powiedzieć arthouse'owy. To jest już takie kino bezkompromisowe, kino wizjonerskie, ale jednocześnie ten film, właśnie ich ostatni film, który był pokazywany na festiwalu w Rotterdamie na przykład, czy w nowojorskim MoMA, jest takim filmem, jak piszą krytycy, komunikatywnym. To nie jest takie bardzo hermetyczne kino, no może nie skierowane do bardzo szerokiego odbiorcy, ale nie jest to kino hermetyczne. Myślę, że też dlatego, że opowiada o takim uniwersalnym temacie, a tutaj z kolei twórcy zaposięgnęli się po literaturę, po powieść szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, który zresztą umieszczał wątki autobiograficzne w swojej twórczości. Bohaterem tej książki i tego filmu jest Józef Marti, w tej roli Piotr Trojan, który właśnie staje się tym tytułowym człowiekiem do wszystkiego. Zatrudnia się u inżyniera wynalazcy Toblera, w tej roli Andrzej Konopka, wielokrotnie nagradzany, znakomity aktor, drugoplanowy, ale bardzo lubiany i rozpoznawalny. I tam właśnie zaczyna mu asystować. Ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ obserwujemy, jak Józef Marti oddaje siebie, jak rozmywają się jego granice, ponieważ chce przynależeć do tego konkretnego świata, do tego konkretnego miejsca, do tych ludzi, aż poświęca swoją wolność. Ta historia ma bardzo uniwersalny wymiar, co twórcy podkreślili jeszcze takimi wycieczkami czasowymi, bo jesteśmy trochę we współczesności, trochę w przeszłości i właśnie dzięki temu też widzimy, że to są losy, które cały czas tak naprawdę w historii świata się powtarzają. Gorąco zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa artystyczna propozycja, którą w niewielu kinach w Polsce można obejrzeć, więc też jakby tutaj jesteśmy wyróżnieni i tym bardziej, że przyjeżdża współautorka, z którą też będzie można po seansie porozmawiać. Także taka mocna propozycja filmowo-malarska na początek festiwalu.
1: Mamy jeszcze jedno ważne wydarzenie w ramach OKFA. Spotkania z osobowościami filmowymi już są na stałe wpisane w nasz festiwal. Zatem i w tym roku będziemy gościć postać wyjątkową. Wspomnę tylko, przypomnę, że był z nami w tamtym roku Jan Englert. Tym razem do Konina przyjedzie Marian Dziędziel, wybitny aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, którego role zapadają nam w pamięć i taką ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły, czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Tytuł brzmi bardzo poważnie, ale film zadaje, tak, film przez to zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem, więc to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią inteligentny, czarny humor. Gorąco zapraszamy na spotkanie z Marianem Dziędzielem i na pokaz specjalny tego filmu. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, a poprowadzi je właśnie nasz juror, przyjaciel Łukasz Maciejewski.
0: Ja jeszcze tylko wspomnę, taki smaczek tutaj zdradzimy kulisy, że pan Marian przerywa turnus w sanatorium w Międzyzdrojach specjalnie po to, żeby przyjechać tutaj na ten jeden wieczór.
1: To teraz czas chyba na kolejne pokazy specjalne. Tak, opowiemy.
0: Tak, oczywiście, bo przecież festiwal filmowy, więc tego kina musi być dużo. I może ten dokument, bo też staramy się, jak jest taka możliwość, pokazać nie tylko filmy fabularne, ale też dokumenty. I tym razem taka możliwość rzeczywiście zaistniała, ponieważ jakiś czas temu pojawił się film bardzo ciepło przyjęty na wielu festiwalach właśnie przez publiczność, też który otrzymał różne nagrody na Warszawskim Festiwalu Filmowym, chociażby Nagroda Publiczności. To jest dokument zatytułowany Listy z Wilczej, autorstwa Arjuna Talwara, człowieka, który mieszka w Polsce od 10 lat, jest emigrantem z Indii i próbował się tutaj zasymilować i tą swoją właściwie przygodę, ten proces pokazał nam w tym swoim dokumencie.

Nie jest to proces łatwy. Mieszkańcy Wilczej w Warszawie tego mu nie ułatwiali, ale on postanowił znaleźć sposób, żeby jednak wejść z nimi w dialog, żeby nawiązać relacje. Jak to się dzieje, będzie można zobaczyć podczas tego filmu w sobotę 6 czerwca w sali kameralnej w kinie Konesera tutaj w Oskardzie o godzinie 16:30. Jest wstęp wolny na ten film. I to będzie naprawdę bardzo ciekawe popołudnie, ponieważ też mówiąc o poważnych rzeczach, tak, bo tutaj będziemy mierzyć się i z jakimś obrazem polskości, z pewnymi stereotypami, z tym jak widzi to obcokrajowiec, emigrant, ale nie zabraknie humoru, nie zabraknie dystansu, nie zabraknie sytuacji komicznych. Cała galeria postaci mieszkańców Wilczej została tutaj sportretowana i myślę, że każdy, kto się zdecyduje na ten seans, to zostanie bardzo szybko wciągnięty przez klimat ten ekran, w klimat Wilczej i stanie się jakby na te 90 parę minut po prostu mieszkańcem, bo tak ten film właśnie na widzów oddziałuje. Tutaj recenzenci pisali, że to jest fascynujący portret naszego kraju, tak, że taki słodko-gorzki troszkę, ale na pewno propozycja warta uwagi i też pokazana oczywiście podczas jedynego seansu właśnie na naszym festiwalu filmowym. Natomiast zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu, drodzy Państwo, no nie mogło zabraknąć w programie OKWA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald to jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego, trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka, jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, 2 nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język, język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa, u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem Dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy Wilczą, tu mamy Dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKWY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKWą a OPLą, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków,

0: opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney, to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w kasie Oskardu na ten seans.
1: I pozostał nam jeszcze seans filmów nagrodzonych w niedzielę.
0: Tak.
1: Nie możemy podać listy filmów, które...
0: To do końca właśnie zostaje
1: tajemnicą, ale taki seans w programie OKFA mamy co roku. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 17. Na ten seans są do pobrania również bezpłatne wejściówki.
0: Tak, także jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pokazach konkursowych w czwartek i piątek, 4 i 5 czerwca, które się odbywają przez cały dzień, od rana do późnego popołudnia, to może właśnie przyjść w niedzielę i zobaczyć już te filmy, które jury wybrało, więc zupełnie najlepsze z najlepszych. Będzie wernisaż 4 czerwca na inaugurację, ale oczywiście wystawa jest dostępna, będzie dostępna w foyer Oskardu przez cały czas trwania festiwalu i tylko przez ten czas, więc są 4 dni, żeby z tą wystawą się zapoznać. Te filmy się nigdy tematycznie nie układają, ponieważ u nas nie ma żadnych wskazań tematycznych. Jedyne ograniczenie niezmiennie, jakie jest na OKFA, to jest 30 minut i przychodzą filmy niezależnie od gatunków, od form, od stylistyk, od wieku autora. Wszystko. To można sobie wyobrazić, że jeżeli tych filmów jest taki ogrom, twórcy z całej Polski w różnym wieku, to są studenci szkół filmowych i uczelni artystycznych, to są amatorzy, to są twórcy profesjonalni, to tam się znajduje po prostu wszystko. I również przy selekcji nie kierujemy się absolutnie tematami, czy nawet konkretnymi formami, tylko kierujemy się tym, żeby wybrać te filmy, to już właściwie w tym momencie przy takiej liczbie najlepsze z najlepszych. Tematyka jest bardzo zróżnicowana. To jest tak samo jak w kinie pełnometrażowym, jakby niczym się to nie różni. To jest tylko różnica w czasie trwania filmu. Są filmy, które podejmują tematy uniwersalne i są w takich formach uniwersalnych, czy w takim anturażu uniwersalnym zakorzenione, ale oczywiście jest mnóstwo filmów, które reagują na to, co się dzieje współcześnie na świecie. Więc oczywiście teraz mamy filmy już od jakiegoś czasu, gdzie pojawia się temat Ukrainy w bardzo różnych kontekstach i takich stricte wojennych, i takich na zasadzie echa wojny gdzieś tam. Są filmy związane z epizodami na granicy polsko-białoruskiej. Są filmy związane na przykład z transpłciowością, też z takimi tematami dotyczącymi właśnie seksualności.
1: Lustro rzeczywistości.
0: Tak jak Rej, tak? Obnosimy tak. Ten po gościńcu to zwierciadło. Po prostu znajduje się tam naprawdę wszystko i dlatego ten zestaw 56 filmów wybranych przez selekcjonerów plus ten jeden, który co roku dołącza poza selekcją jako nominacja z OPI, ta jedna animacja, są tak zróżnicowaną propozycją, że myślę, że tutaj właśnie każdy widz, który ma bardzo różne oczekiwania w stosunku do kina, znajdzie dla siebie coś ciekawego, tak? Są i komedie, i czarne komedie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest trochę kina, takiej próby kina gatunkowego, jakiegoś thrillera, czy trochę horroru. Bardzo cenne próby, zwłaszcza, że to w gatunku kina amatorskiego, co jest w takich warunkach niezwykle trudne do realizacji. Są filmy, które właśnie mówią o codzienności takiej bliższej i dalszej i takie trochę publicystyczno-społeczne i kino z kolei bardzo osobiste i takie kino autotematyczne z poziomu metafilmowego robione. Bardzo, bardzo zróżnicowany zestaw. Również bardzo zmieniło się to kino amatorskie i na to zwrócił uwagę właśnie jeden z selekcjonerów, profesor Otto, który przy kwalifikacji filmów pracował z nami, pamiętam, że jakieś, nie wiem, 16-17 lat temu,
1: tak.
0: To on też mówi, że widzi, że to kino amatorskie to już jest zupełnie inne kino amatorskie niż to, które było kiedyś. Ono też się tak trochę uniwersalizuje. Wiadomo, że na poziomie technicznym, no to ten przeskok technologiczny to tutaj zrobił rewolucję, ale też właśnie na poziomie doboru tematów, konstrukcji bohatera, jeśli chodzi o dokument. Tu też jest dużo, dużo zmian, po prostu kino się zmieniło, bo zmienia się cały nasz świat. Marysia Rękawek, młoda graficzka, ilustratorka, która też już zaczęła współpracę z różnymi festiwalami, współpracuje jako grafik też z dystrybutorem takiego kina niszowego Soul Films, więc ma już na swoim koncie pewne udane projekty, oryginalne, ciekawe. I z tych propozycji trzech, które nam w tym roku nadesłała, wybraliśmy właśnie ten. Też z różnych względów, bo tutaj względy funkcjonalne też mają dla nas znaczenie, bo jednak jest to taka identyfikacja, którą potem musimy transponować na różne nośniki i w różnych formach przetwarzać, ale ta interpretacja, którą zaproponowała,
1: bardzo
0: gdzie jest
1: przekonuje.
0: Połączenie tak, tej młodości właśnie z prestiżem, kobiecością też, chociaż tutaj jesteśmy uniwersalni i właśnie to jest też ważne, że tutaj nie widzimy tej twarzy całej, tak? Jest tylko fragment i też nie,

0: Clubs jest początkiem wszystkiego na planie.
1: Okwa to rozpoznawalna marka, do której przyznają się najwięksi. Krzysztof Zanussi doskonalił na tym konkursie swój warsztat jeszcze jako filmowiec amator, by po kilku latach zasiadać w gronie jurorskim. Warto odnotować, że pierwsze kroki stawiał tu chociażby koninianin Radek Ładczuk. Obecnie wzięty operator, autor zdjęć do m.in. Sali Samobójców, Jesteś Bogiem, Chłopów czy międzynarodowych produkcji. Okwa startuje od 4 do 6 czerwca. A szczegółowy program znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, przed nami informacje z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni z Konina i okolic. Zaczynamy. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. Do tego od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku może uda się zwiększyć. O tym, dlaczego ciepło z geotermii jest drogie, rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie, Sławomirem Lorkiem.
3: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca i ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW. Dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc, jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż, mówimy, moc za ciepło niż w innych źródłach, natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigadżule, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja analizując te ceny, analizuję ceny te również cenami w ciepłowni geotermalnej Koło, która jest, nazywa się, tak, ciepłownia geotermia Koło, ale taryfa opublikowana dla geotermii Koło nie zawiera ceny jednostkowej wytwarzania ciepła z geotermii, ale zawiera cenę końcową, która jest miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii Koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji.

Odpadów komunalnych w naszej konieckiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigajoule dla odbiorcy, który uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie, uwzględnia również cenę gigajoula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, jakie są wartości, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE, taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. Najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają węzły grupowe. I w tych poszczególnych grupach taryfowych są takie różnice. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, które obowiązują w Koninie od 1 maja, jeżeli chodzi o sieć numer 1, to mamy w tej cenie jednoczłonowej, i od razu wyjaśnię, cena jednoczłonowa jest to cena, która została w ubiegłym roku określona i zdefiniowana przez państwo. I ta cena jednoczłonowa nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa ciepłownicze określanie tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła. A mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigajoule, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika. Jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127 zł i 46 groszy za 1 gigajoule w tej cenie jednoczącej.

Słonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8,99%. Natomiast te wzrosty rozkładają się różnie w poszczególnych grupach, ale jeżeli tutaj mówimy o średnich, to tak to po prostu wygląda. W przypadku sieci numer 2, gdzie po raz pierwszy mamy cenę określoną taryfą, mamy spadek cen ze względu na to, że byliśmy w stanie kupić taniej węgiel, który jest dzisiaj używany w naszej kotłowni w Łężynie. Natomiast w zależności teraz od tego, za jaką kwotę kupimy węgiel na następny sezon grzewczy, mamy obowiązek, tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, że taryfa jest na 12 miesięcy, ale przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą ciepła ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. One były cenami zaliczkowymi, ale też mieliśmy okazję zobaczyć, jak sytuacja zewnętrzna wpływa na ceny ciepła, które są produkowane w oparciu o biomasę, również źródła gazowe. Przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoule, ale udział w naszym miksie energetycznym jest tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer 1. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer 1, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy

0: za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
1: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, Koło, właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
0: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii Koło, ale geotermii Koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w PEC-u Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie i to mówię z całą i stałą odpowiedzialnością. Można również porównać ceny w geotermii Toruń, ale geotermia Toruń to nie jest tylko i wyłącznie ciepłownia geotermalna, to również jest miks kilku źródeł, które wchodzą w skład geotermii Toruń. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, inaczej to wygląda na Podhalu, natomiast na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym, i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024 i tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026 i też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie w tej naszej cenie końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby PEC-u Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając, czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Jako przedsiębiorstwo dwa razy w roku mamy to publikować, jest to wrzesień, jest to maj. Ja również na spotkaniu z zarządcami, które się odbyło w ubiegłym tygodniu w piątek, podałem i to, co Państwu teraz powiedziałem, czyli podałem szczegółowe ceny jednoczłonowe i wzrosty na poszczególnych grupach taryfowych i podałem tą średnią, która obowiązuje od 1 maja, a my ją opublikujemy 30 maja. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są

zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka. I ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem, przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni, w sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę, w roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7 600 000 to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnych. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni Ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia. Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Konin GT2, bo tak jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwukierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w 3 lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Konin GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego, myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych 3 instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi

0: się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu konin GT3. I to jest pierwszy krok, który dzisiaj, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na drugie otwory zatłaczające. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina. Te rozmowy są prowadzone w imieniu koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie 4 firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych 4 firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o 1 otwór wydobywczy, 2 otwory zatłaczające.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Będzie więcej połączeń autobusowych na linii Konin-Turek. Co ważne, rozkład jazdy będzie zsynchronizowany z odjazdami pociągów PKP w kierunku Poznania czy też Warszawy. Pilotażowy program ma ustalić, ile takich kursów będzie potrzebnych, o czym powie więcej radny Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki i poseł Tomasz Piotr Nowak.
2: Jesteśmy w dialogu z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem, który nam... z nami współpracuje w tej kwestii. Jest sporządzony plan, jak to zrobić. Jak wiecie Państwo, połączenie kolejowe Konin-Turek upadł ten pomysł na skutek protestów mieszkańców, którzy przy tej linii zamieszkują, ale też na skutek wyliczeń ekonomistów, którzy uznali jednoznacznie, że takie połączenie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Będzie połączenie kolejowe, ale na kołach, czyli autobusowe. W tej chwili linię tę obsługują 2 podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to i to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania białe, tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski zapełni, wymarzy te białe plany z tego planu jazd tych autobusów. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. Na te środki otrzyma oczywiście z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe, żeby oczywiście nie wykonywać tych zadań bezpłatnie. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
3: Pewnie od jesieni będzie to, co bardzo ważne, zintegrowany bilet i co bardzo ważne, czy to będą komercyjne, czy to będą właśnie marszałkowskie, to ma być skorelowane z pociągami, tak? Tak, ażeby mieszkaniec Turku mógł wsiąść do autobusu i mieć pewność, że dojedzie na dworzec, a z dworca naszego może pojechać, jak Państwo wiecie, czy do Poznania, czy do Warszawy. To jest to rozwiązanie, za którym optujemy. Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową.

0: w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak, ażebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
1: Więcej szczegółów na temat dodatkowych połączeń autobusów na linii Konin-Turek będziecie mogli znaleźć na stronie PKS.
2: Magazyn lokalny. Emilia Czerniejewska, zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Ponad setka łosi żyje na terenie powiatu konińskiego. Z roku na rok liczba rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
3: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują na leśnictwie Konin. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu no, robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu, czyli duże ssaki, no bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu no, jest, ściąga tu praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny. Jest u nas od co najmniej 20 lat. Pojawiają się nowe pary. Co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze. To jest tak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. To też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się do niego strefę. I ta strefa jest, no ja pracuję w nadleśnictwie koło 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. Oczywiście my o te miejsca dbamy, robimy odpowiednie strefy i tam nie wykonuje się żadnych działań gospodarczych, nie niepokoi się go. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu chodzić. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki, mamy mnóstwo jeleni i to takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo my mamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus. No, dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowiska. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są, no, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia. No. I tego schronienia, bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach, teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików, mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem, bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach, także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosie. Coraz więcej ludzi też tam zgłasza, że widzieli łosia, że przechodził tu czy tam, bo jeszcze, znaczy to już nie jest tak, jak było, nie wiem, 5-10 lat temu, kiedy jak się pojawił w jakiejś miejscowości łoś, to mieliśmy od razu 20 telefonów, że co to jest, bo przechodzi. Ludzie się już jakby przyzwyczaili do tego, że te łosie są. No, zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no, praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty i

0: lotnictwo to Kary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łodzie się występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc w okolicach Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieniszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamazarnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki, tak? To są wilki przechodnie, nie mamy stałej watachy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Wiradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzynę. Inni uważają, że lis jest piękny. No, dla każdego zwierzęcia w naturze jest miejsce. Więc jeżeli jest zachowana ta równowaga, to wszystko jest dobrze. Im więcej tych zwierząt będzie u nas, tym ta równowaga bardziej się jakby ustabilizuje i będzie jakby łatwiej regulowana. No, nie może być gatunku, którego będzie albo za dużo, albo za mało. Często spotykam się z takimi zdaniami, że tak, opiniami, że natura sobie sama poradzi. No tak, gdy jest równowaga. No niestety, no przez to, że zajęliśmy dużą część natury, tak, wybudowaliśmy miasta, wybudowaliśmy drogi, pozbyliśmy się drapieżników, tak? Dopiero teraz my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudować tą populację drapieżników. Ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody. Robi szkody na polach, robi szkody w lesie. Ale każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak, jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna, będzie coraz więcej młodych, tak, no i będą agresywne matki, tak, znaczy agresywne, no. Broniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, no bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak? No bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać. Dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie, czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająca. I co oni mają z nim zrobić? Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I pamiętajmy, nie pomagajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, wskazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. To no, znaczy zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy tak jak robimy jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc, ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt w dane miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka, dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. My tak nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku na przykład mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no bo drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura, no tego nie powstrzymamy. To się nazywa regulacja. Ten drapieżnik pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nie daje do dalszego życia. I w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Blisko 50 jadowitych pająków ma mieszkaniec Konina. Miłością do nich zaraził się od kolegi. Wszystkie swoje okazje trzyma w szklanych, zamkniętych terrariach.
2: Dzień dobry, prywatnie z tej strony komendant Straży Miejskiej miasta Konina. No mam taką swoją pasję, są to pająki. Zaraziłem się w cudzysłowie od kolegi, tak naprawdę od ojca koleżanki mojej córki. Zaczęliśmy gdzieś na placu zabaw po prostu poruszać tematy, bo spotykaliśmy się wręcz codziennie na tym samym placu i w którymś momencie usłyszałem o pająkach. I tak ta historia się zaczęła.
3: No właśnie, ile tych pająków masz tutaj na swoim pokładzie?
2: Ponad 40, ja już nie liczę w tym momencie, bo tak naprawdę oczywiście mam pełen spis wykonany i tak dalej, wiem ile pudeł, natomiast nie liczę tego, bo część na przykład gdzieś wychodzi, w sensie do nowego właściciela, choć rzadko mi się zdarza, ale też tak jest, jakaś część nowa przychodzi, więc ta liczba jakby zostaje powiedzmy niezmienna, bądź mało się zmienia, w niskim stopniu się zmienia, więc około tych 40, nie przekracza 50 na pewno, 43 sztuki na chwilę obecną, ale za chwilę rotacja nastąpi, więc będzie prawdopodobnie więcej o 3 sztuki, więc dlatego mówię, że ponad 40, po to się oscyluje zawsze wartość między 40 a 50, tak?
3: No to są niebyle jakie pająki, trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć.
2: No to są ptaszniki. wszystkie pająki, które mam aktualnie, też miałem właściwego jednego pająka z Kakuna. To są pająki, które występują u nas w Polsce normalnie. Złapałem go na podwórku. Tak, świetne pająki skaczące. To są pająki leczące arachnofobię generalnie, więc polecam dla osób, niech piszą sobie z Kakun. Tak, to jest taka pospolita nazwa. Naprawdę leczą tą fobię, więc warto, polecam. To wszystko są ptaszniki tutaj, tak? Oczywiście różne części świata, Indie, głównie Meksyk. U mnie Dominikana, Meksyk. Wysoko jadowity nie oznacza śmiertelne. Oczywiście konsekwencje są poważne po ugryzieniu, jeżeli by do takiego doszło. Natomiast moja, powiedzmy, hodowla prywatna, tak ją określmy hodowlą, chociaż to nie do końca hodowla, jest zabezpieczona, bo jest w osobnym pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami, teraria są pozabezpieczone, dodatkowo jest kamera za nami właśnie, która ma czujnik ruchu, więc w razie jakiegokolwiek ruchu, nawet w terariach, przychodzi do mnie alert.
3: No, jedni lubią pieski, inni kotki, ty lubisz pająki. Co daje to hobby?
2: Generalnie ja jestem zwolennikiem zwierząt, z którymi nie ma jakby komunikacji poprzez dotyk. Ja nie mam z tym problemu. Pająki. Dlaczego pająki? Po pierwsze zachowanie, bo tak naprawdę każdy pająk zachowuje się inaczej. Jedne wiją sieci, drugie mniej. Trzecie żyją na ziemi, kolejne żyją na drzewach, a kolejne znów pod ziemią. Różne zachowania, różna kolorystyka, bo naprawdę obserwacja jest ciekawa, tylko trzeba na to znaleźć chwilę. A moją chwilą to są zazwyczaj bardzo późne wieczory, gdzie wszyscy w domu, powiedzmy, śpią. Ja przychodzę po prostu się zrestartować.
3: Przychodzisz tutaj, siadasz i co? I patrzysz, co one robią, tak?
2: Dokładnie, tak to wygląda. To jest dla mnie taka chwila relaksu, odstresowania się, dużo koloru, bo jak widać w terariach i mech jest, torf, tak, kawałki gałęzi, staram się to robić w miarę jak najbardziej na naturalnych składnikach lub ewentualnie druku 3D, który właśnie, no tutaj kolega mój, który również ma pająki właśnie, wykonuje takie druki do terarii. No zaraziłem się właśnie przez tego ojca. To okazało się, że chłopak naprawdę ma potężną wiedzę, prowadzi swojego Facebooka dotyczącego pająków stricte. Mówiąc kolokwialnie, zainspirował mnie tym wszystkim i nakręca mnie też tym wszystkim, bo wspólnie w trójkę właśnie z kolegą od druków i tym, który jakby rozpoczął moją pasję, nawzajem się wspieramy, szukamy, jeździmy na targi czy na wystawy, więc jakby nie jestem też w tym sam, o tak, może w ten sposób, dlatego to też ta pasja jest jakby bardziej rozbudowana.
3: To tworzycie taki team już?
2: Można tak powiedzieć, każdy z nas ma swoje social media, jest to dla nas po pierwsze pasja, po drugie nie na siłę, ale staramy się uświadomić ludzi, że pająki wcale nie są aż tak straszne, jak na nie patrzymy, bo po prostu nie znamy ich zachowań. Dlatego ich się tak panicznie boimy w większości przypadków, bo co jest nam nieznane, jest straszne.
3: No ja stoję właśnie przed tymi wszystkimi zwierzątkami i chyba jednak arachnofobii nie mam. Natomiast jeżeli kazałbyś mi dotknąć, to pewnie bym się na to nie zdecydowała, niech one sobie tam będą za tym szkłem, bezpiecznie tam sobie żyją. No dobrze, powiedziałeś, że masz ponad 40 okazów, natomiast czy w najbliższym czasie planujesz poszerzenie swojej kolekcji i o jakie kolejne okazy?
2: Znaczy, na pewno będę szukał z Meksyku brachy pelmy klasy. To jest spokojny, statyczny pająk, nisko jadowity. Po prostu gdzieś mam pomysł na to, żeby mieć wszystkie brachy pelmy dostępne, które są, które oczywiście można pozyskać. Jedyny minus brachy pelm, bo to jest jeden z kilku rodzajów pająków, na który trzeba mieć dokument, że został wyhodowany w niewoli. Jest to spowodowane tym, że przez popyt ogólnoświatowy na takie hobby zostały one odławione zbyt mocno z natury, dlatego trzeba posiadać CITES. Ja oczywiście na każdego z pająka, który taki wymóg ma, każdy dokument mam, więc to jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał zacząć, to trzeba po prostu wpisać nazwę pająka i sprawdzić, czy ten CITES jest wymagany. Tak, bez tego dokumentu, jeżeli jest na niego wymóg, no nie radzę kupować, tak?
3: Czy to drogie hobby?
2: Zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli spojrzymy tak na ceny rynkowe, to ktoś powie, bardzo drogie, chociaż są o wiele droższe hobby. Natomiast to też jest tak, że my gdzieś na jakichś różnych grupach pajęczarskich często czy to się wymieniamy, czy dzięki powiedzmy już jakiejś dłuższej współpracy mamy zupełnie inne na przykład ceny, tak, niższe, czy też na przykład

0: przykład jeździmy właśnie na targi czy giełdy, tam też te ceny są znacznie niższe niż w takim ogólnym, powiedzmy ogólnym rynku. Ja bym powiedział, że to jest hobby średnie, bo tak naprawdę większość terrarii mam na przykład używane. Czyli odkupiłem na zasadzie recyklingu, tak? I nie kosztowały mnie, powiedzmy, no mogę powiedzieć kwoty, bo dla mnie to nie problem, nie 90 zł, a na przykład 30-40. Przykładowo, tak? Aż tak hobby to nie jest drogie. Naprawdę jest wiele, o wiele, wiele więcej hobby, które są znacznie, znacznie droższe.
1: A masz swojego ulubionego pająka?
0: Mam dwa. Dwa ulubione. Jeden to jest gatunek, który jest, to Gramostola pulchra. Jest to gatunek, który jest jednym z dłużej żyjących, bo nawet do 30 lat się zdarza z tą samicę. A w ostatnim okresie ciężko go zdobyć, bo trudno dosyć się go rozmnaża. A drugi to jest Brachypelma albiceps ze względu na swoje kolory, na duży kontrast. To są dwa takie gatunki, dwa takie pająki, które są moimi ulubionymi. Tak naprawdę to lubię każdego z nich, ale to są dwa takie główne.
1: Ruszają się.
0: Tak, pewnie, że się ruszają. Chodzą, żyją, oddychają. Po prostu funkcjonują, tak?
1: Dobrze, że są bezpieczne tam za szybą, ale pewnie, no tak ciekawie się patrzy.
0: Tak, generalnie ja osobiście nie jestem zwolennikiem wyciągania pająków na zasadzie brania ich na rękę. Uważam, że to jest zwierzę, które jednak działa instynktownie, bo ono działa na układzie nerwowym, tak? Można powiedzieć kolokwialnie, no, że nie ma mózgu, więc działa po prostu instynktownie. Są osoby, które biorą takie pająki, biorą na ręce, natomiast no, trzeba mieć pełną odpowiedzialność i świadomość tego, co się robi. Ja jednak podchodzę do tego defensywnie, zawsze używam pęset. Wiadomo, jestem przygotowany, jeżeli pracuję, powiedzmy, w terrarium, choćby sprzątając pozostałości po jedzeniu, czy ewentualnie jakieś zmiany aranżacji, zawsze mam w pobliżu drugie pudełko, gdzie mogę pająka nakryć, gdyby na przykład opuścił terrarium, co jeszcze mi się nie zdarzyło. Więc, a jeżeli zdarzyło się, to było to kontrolowane na zasadzie, żeby wyszedł na wierzch terrarium, tak? Po prostu, żeby mógł zmodernizować środek. Kwestia jest tego rodzaju, że trzeba wiedzieć, jak podejść do pająka, żeby go nie spłoszyć, a wykonał jakby nasze polecenia, mówiąc krótko. Ale to tak jak z każdym zwierzęciem, tak? Żeby pająka nie przestraszyć, a go na przykład przesunąć, zmusić do przejścia, zazwyczaj używam pędzelka. Dosłownie pędzelka jak do makijażu czy do farb i delikatnie dotykamy albo odwłoku, czyli tylnej części, albo tylnych odnóż. I wtedy pająk swobodnie przemieszcza się dalej.
1: A co one jedzą?
0: Jeżeli chodzi o karmówkę, to tak naprawdę szeroki jest zakres karmówki. Są to głównie owady, znaczy są to owady, tak? Szarańcze, karaczany różnego rodzaju, świerszcze, mączniki, chociaż ja osobiście nie używam mączników, ja używam karaczanów. Są najwygodniejsze, najbardziej pożywne i uważam, że to jest chyba najlepsza karmówka, przynajmniej osobiście dla mnie, tak? Najwygodniejsza.
1: Domownicy akceptują twoje hobby?
0: Nie mają najmniejszego problemu, tym bardziej, że do pewnego momentu na początku pasji stały gdzieś te pająki tam oczywiście w salonie, ale stwierdziłem, że ze względu na to, że w domu są dzieci, jest pies, małżonka także, stwierdziłem, że po prostu miejsce, które mam po starej kotłowni, przearanżuję na zabezpieczoną hodowlę dla dobra nas wszystkich. Też proszę nie rozumieć tego źle albo odbierać w sposób taki, że zabezpieczone, że to są pająki, które są śmiertelne. Rzadko kto umiera po ukąszeniu ptasznika. Są oczywiście gatunki takie, które rzeczywiście są bardzo, bardzo mocno jadowite. Fakt, te egzemplarze, które ja mam z podwyższonym jadem, z silniejszym jadem, konsekwencje, powiedzmy, jakiejś dolegliwości po ukąszeniu mogą trwać nawet do 2 tygodni. Jeżeli ma się tego świadomość, to pracuje się w taki sposób, żeby ten pająk nie opuścił tego terrarium, albo jak je opuścił, to w sposób kontrolowany.
1: Dobrze, ja myślę, że za jakiś czas pewnie, jeśli się zgodzi rzeczywiście, to spotkamy się ponownie, zobaczymy, jak powiększyła się kolekcja i ja chętnie tutaj podjadę z mikrofonem.
0: Nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam. Można odwiedzać, można prosić o zdjęcia, o wszystko. Dla mnie to żaden problem, dla mnie to pasja. Dziwna dla wielu osób, a dla mnie naprawdę fascynująca i tak naprawdę nikomu nie wadząca w tym momencie, bo pająki są po prostu nisko wymagające w porównaniu do wszystkich innych zwierząt.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.

0: A jeśli chcecie zobaczyć pająki Dawida Grzymskiego, zaglądajcie na jego Facebooka. Tradycyjna strzelnica w Koninie przy ulicy Zofii Urbanowskiej czeka na tych, którzy chcą zapoznać się z pneumatykami. Jak twierdzi Wojciech Kasprzak z LOK Konin, każdy powinien tutaj sprawdzić swoje umiejętności.
1: Wojciech Kasprzak, prezes Zarządu Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie imienia małoletnich podoficerów piechoty.
2: Wchodząc do budynku tutaj, pan Leszek pochwalił się, że macie strzelnicę właśnie, o której chyba tak według mnie mało osób wie.
1: Tak, to strzelnica jest strzelnicą pneumatyczną, posiadająca zatwierdzony regulamin, jak i dopuszczenie do użytkowania. Dlaczego nikt o tym nie wie? Wiedzą, młodzi ludzie wiedzą, bo kiedyś ona tętniła życiem, jeszcze parę lat temu tętniła życiem. Szkoły ponadgimnazjalne wtedy, które funkcjonowały tu na naszym terenie, posiadały koła strzeleckie i w ramach tych godzin 19, które nauczyciele PO, bo były takie godziny, potrafili przyjść tutaj i często naprawdę brakowało już miejsca na to, żeby kolejne klasy wchodziły. No w tej chwili jest to trochę w okrojonym składzie, bo funkcjonuje tak zwany klub strzelecki Muszkiet Junior. No i praktycznie on się tym tematem, obsługą, jak i opiekę nad strzelnicą spoczywa tu na prezesie, tak? Na prezesie, który prężnie działa. Na prezesie, mówimy o prezesie Zbyszku Lisiaku, że tak z nazwiska powiem, prezes, który myślę, że prowadzi w dobrym kierunku tutaj młodych ludzi, jak i starsze osoby.
2: Czyli jeżeli teraz ktoś chciałby z tej strzelnicy skorzystać, czy jest taka możliwość?
1: Zawsze. Zawsze. Jeżeli ktoś by chciał, no, tylko i wyłącznie, jesteśmy do dyspozycji po przednim oczywiście zgłoszeniu.
2: A czy szkoły korzystają z tej strzelnicy?
1: Powiem tak, szkoły skupiły się na tym, co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego, co wiem, mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk, tak czy śród, zobaczyć to, gdzie ta przestrzelina jest, jest to diametralnie inny efekt.
2: I z jakiej broni można tam strzelać?
1: Tutaj jedynie to nie nazywamy to bronią, bo pojęcie broni uregulowane jest ustawą. To są pneumatyki o kaliber 4,5 mm, pistolety, jak i pneumatyki długie.
3: Jeśli można, chciałbym jeszcze uściślić wypowiedź tutaj pana prezesa dotyczącą tej strzelnicy. Otóż strzelnica nasza jest ta pneumatyczna, jest strzelnicą pełnowymiarową i była pierwszą i tak naprawdę jest jedyną strzelnicą, która spełnia warunki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeżeli chodzi o wymiary i oświetlenie.
1: Tak, zgodzę się z tym. Nie dopowiedziałem, dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. I to na temat strzelnicy możemy tyle powiedzieć, jeżeli będą osoby chętne, grupowo albo indywidualnie możemy. To strzelnica sześciostanowiskowa, 10-metrowa z oświetleniem.
2: W ramach jakiego właśnie przedmiotu młodzież mogłaby korzystać z tej strzelnicy?
3: Przedmiot, który jest takim substytutem dawnego przysposobienia obronnego, nazywa się obecnie edukacja dla bezpieczeństwa. Zalecenie ministra edukacji narodowej jest, aby każda klasa, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest ponadgimnazjalna, przynajmniej raz do roku była na strzelnicy i zrealizowała zajęcia, podczas których jest omawiana budowa i zasada działania broni oraz zasady strzelania. Ja na przykład na strzelnicy w Potażnikach, na strzelnicy kulowej mam wizyty takich uczniów z takich szkół, omawiam zasady działania, oprowadzam po strzelnicy tak, żeby ci ludzie byli zaznajomieni, że coś takiego jest i jak się tego używa, tych przedmiotów.
4: No i takie coś na pewno jest przydatne.
3: Bardzo. Przede wszystkim to właśnie to, że odchodzimy od takiej opinii, która panuje zwłaszcza w grupie ludzi, powiedzmy, którzy są już dojrzali, że broń to, o Jezu, to trzeba już bardzo uważać. Trzeba uważać i to jest taki sam przedmiot jak

0: realnych czy niedouczonych może stanowić zagrożenie dla tej osoby, jak i dla kogoś innego, ale w rękach osoby, która jest przeszkolona, świadoma, mądra, odpowiedzialna, stanowi taki sam przedmiot jak łyżka do jedzenia.
1: A na chętnych w pełnowymiarowej strzelnicy czeka 6 stanowisk.
2: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami. Jan Czaja, miłośnik historii i zabytkowych przedmiotów. Od wielu lat dba o to, by historia była przekazywana szczególnie młodym.
3: Jan Czaja, mieszkanie z gminy Krzymów. No pochwalę się, że i radny gminy Krzymów, strażak od prawie 60 lat. Przedstawiciel Stowarzyszenia Zajezdnia. Zresztą jeżeli chodzi o te organizacje, to trochę nieco więcej należę, bo i należę do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział Bydgoszcz, a konkretnie to jest koło kujawskie. No do straży, tak jak już wcześniej wspomniałem, praktycznie od 90 roku z małymi przerwami piastuję funkcję prezesa zarządu gminnego w Krzymowie.
4: Tylko powiem może, że no, panie Janku, no, znamy się nie od dzisiaj. Człowiek renesansu, jak dla mnie, szerzący miłość do historii, szczególnie wśród młodych ludzi.
3: No dziękuję. No myślę, że to tutaj się zgadzam z panią, że staram się przekazać młodzieży historię naszego narodu, ale i historię wszystkich takich jak gdyby miejsc pamięci, które na terenie Wielkopolski Wschodniej są i nie tylko może. Mam różne rzeczy zbierane od wielu lat. Są to rzeczy, które są i z XVIII wieku. Też takie są urządzenia czy jakieś tam narzędzia rolnicze czy użytkowane w domu, na podwórku. Myślę, że to jest taka lekcja, która młodzieży uświadamia, jak było kiedyś, jak się żyło na wsi, jak się żyło w domu, jak się żyło na podwórku, w sąsiedztwie, bo to jest coś, co naprawdę powinno uczyć nas. No może nie nas uczyć, tylko my powinni przekazać młodemu pokoleniu to, jak wyglądały czasy te 50, 60 czy 70 lat, które no, pamiętam. To jest naprawdę dla mnie wielka uciecha, wielka radość, że ci ludzie się interesują tym, co było kiedyś, ale interesują się historią, bo to jest jak gdyby mój taki, powiedział, przedmiot, punkt, którego staram się przekazać młodemu pokoleniu. No muszę powiedzieć, że jestem synem ludzi, którzy się urodzili podczas zaborów, bo mój ojciec był 900 rocznik, żołnierz Piłsudskiego, także znam historię i Bitwy Warszawskiej i dalej bitwy z Piłsudskim, gdzie szedł na wschód. To, co w międzyczasie, ale i czasy wojny. Ojciec był trochę może taki już w ten czas, bym powiedział, no na pewno nie stary, ale starszy, nieco uparty, za co poszedł, raz poszedł do obozu za pomoc żywnościową. Gdy wrócił, człowiek mojego wzrostu miał 32 kg, to naprawdę jest przeżycie. Drugi raz go wybawił jak gdyby Niemiec, bo był przeznaczony do obozu, do wywiezienia, za to tylko, że chodził z taką zwykłą latarką, jak ta z domu do obory, a nie wolno było chodzić, trzeba było zapalać w oborze i gasić, a na podwórku nie było wolno. Ale także przeżycia znam czasy powojenne. Miałem to szczęście, że spotykałem się z ludźmi, którzy byli w bitwie w Monte Cassino. Moja wychowawczyni, która mnie uczyła od pierwszej do piątej klasy, świętej pamięci pani Garbaciak, to był więzień Syberii. Jej ojciec został zamordowany w obozie w Ostaszkowie. Także no, historię znam, bym powiedział, dość dobrze, nie z książek, tylko z opowiadań ludzi, z którymi spotykali się moi rodzice. I te historie, bym powiedział, że znam dość dobrze, próbuję to przekazać młodemu pokoleniu i jestem szczęśliwy, że dużo młodych ludzi się interesuje. Interesuje się, ale i mi pomaga w tym kierunku, także myślę, że to jest coś pięknego.
4: No, panie Janku, mamy tutaj co? Lampki? Mamy drewniane kopystki, żelazka, buty takie stare. A co tutaj takiego jest, co najbardziej zastanawia i co, patrząc na to, na pewno nie wpadlibyśmy, do czego to służy?
3: Czyli powiem tak, pierwsze te pierwsze buty, które tu są, to są trepy, to są trepy, które były używane w elektrowni Gosławice po wojnie ze względu na bezpieczeństwo, bo drewno nie przewodzi. Więc po prostu te buty były w elektrowni Gosławice. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, że gdy byłem takim małym żdącem,

0: miałem wuja, który trepie jeszcze robił tu pod spodem taką łódkę i przybijał drut i to nam służyło za łyżwy. Ten czas łyżew nie było, ale też muszę powiedzieć, że ja do pierwszej klasy chodziłem w trepach do szkoły. To jest też coś co tego. Mam takie wiele rzeczy, taka zwykła deseczka, a to jest kijanka, które kiedyś przed laty kobiety prały na wodzie. Wody były czyste oczywiście, w potokach, w strumykach, we warcie. To były, służyło do prania. Tu jest tak zwana musia. To jest urządzenie do ściągania oficerków, bo jak wiadomo, ciężko było założyć i zdjąć oficerki, to tą musią, zolą, suczka, różnie na to mówiono. To było. Tu jest lampa kwadratówka, która była jedna z najlepszych lamp w czasie mojej młodości. Muszę się pochwalić, że kiedyś jak chodziłem na Różaniec, to z kolegami kupowali zawsze nowe baterie, która ściągnie wieżę w kościele. Jak krzyż był pół na krzyżu, to był sukces. Także mamy tu wiele urządzeń, jak na przykład miarka do mierzenia. Każdy litr, oczywiście naczynie musiało być już przygotowane do tego. Mamy tutaj nóż do czyszczenia kopyt końskich, który też już teraz, no jeszcze ci co hodują konie muszą mieć. Najróżniejsze strugi, wzory do wyrabiania falców do czegoś, one już są zużyte, to też nie tego. Żelazka, te które tu jest akurat elektryczne, ostatnie z takich już na kabel. Mamy strugi, tymi strugami się robiło się szufle takie właśnie, żeby wystrugać, to trzeba to było takim strugiem to robić. Lub kopanki czy dzieże do robienia chleba. Sierp tatowy, to myślę, że to już wszyscy znają. Korby do wiercenia w drewnie, za czym były wiertarki, były bormaszynki najróżniejsze, to były pierwsze korby. Tu jest kopyto do naprawy obuwia, urządzenie do śramkowania, piły, pił do cięcia, babka do klepania kosy, jak się kosy kosiło. To jest urządzenie, kleszcze, czasy powojenne, gdy była zakładana elektryczność, były w tym gięte rurki od, co się prąd przeprowadzało.
1: Panie Janku, zapytam, a te buciki, co do czego?
0: Te buciki to jest, kładło się na ziemi i tu się but czyściło, tylko trzeba było tylko musiał być but z podeszwą, nie jak dzisiaj tak zwane traktory. To nie. Tu są maszynka do wałku, do bielenia, do malowania. To często ludzie mylą, że to jest maszynka do nabijania kiełbas lub coś, a to jest sokowirówka, bym powiedział. Tu się kładło owoce, tu wypływał sok, a tutaj te resztę tych odpadów. To by było takie coś, żelazko to już jest na węgiel. Urządzenie każdego mężczyzny, brzytew, już też sfatygowana, ale też bardzo bym powiedział fajna. Tu mamy coś, co dzisiaj jak się nazywa? Mikser? Mikser. To było na kolbkę, zakładało się na słoik z gwintem i po prostu się kręciło i to był mikser taki. Tu jest graca do rudowania pińków, do różnych takich tam rzeczy, obcinania. Kuchenka to już jest nieco młodsza, wlewało się benzynę, tu się pompowało, wytwarzał się gaz, podpalało się i gotowało. Tu są czajniki aluminiowe, różne jak gdyby tych. O, tu jeszcze widzicie. A widzicie, znalazł się moździerz, ja szukałem moździerza. Tu jest moździerz. Tu mamy taką miarkę, to też jest. I co tu jeszcze? Jest i mydelniczka. Widzicie, do brzytwy, do tej brzytwy musiała być taka miseczka, woda z mydłem, pędzelek i to jest tak zwana mydelniczka. Tu mamy jeszcze też maszynkę, ale to już jest, no bym powiedział, nie tak dawno używana do golenia. Tu są różne tasaki, to jest tak zwane kleszcze do zaciskania węży. To jest bosak pożarniczy, ale sam tylko koniec. Tu jest jedno, które niewiele wie i pewnie młodzież by też nie wiedziała. To jest tak zwany żurownik. Kodziełek, gliniane naczynie. Tu się zarabiało, pewno tamta pani, to ona pamięta żurownik. Także to jest właśnie żurownik. Tu mamy te koszyczki do chleba, jak nasze babcie zarobiały w kopankach tamte chleb, to potem kładły tu, wyrastał i się kładło do pieca. Tu mamy różne maneszki, ale to już nie są takie. Tu mamy już po kolbach do wiercenia coś w rodzaju bormaszynek, tak to z niemieckiego nazywane. To już jest trochę wcześniejsze. Tu natomiast mamy już bardziej, bym powiedział, i tu jest jeszcze zmiana biegów. Szybciej lub wolniej. Także to

jest takie unowocześnione. Tu mamy odważniki, ale to nie jest odważnik kilowy, tylko funt tak zwany. I to jeszcze w czasach powojennych były używane jako funty. Nie umiem tego przelicznika powiedzieć, jak to wychodziło na ten stosunku do kilograma. Po prostu zapomniałem. Tu mamy siekiery. I to jest siekiera rzeźnicza, bo jak widzicie, jest prosta. Ta jest, zobaczcie, krzywa. A czemu jest krzywa i do czego służyła? To jest jeszcze czasy, gdy nie było tartaków, nie było nic, co ciesało się kloce i to jest siekiera, która pozywa się lewa, bo ona idzie i po tym, ja bym chciał ciesać z prawej, to musiałaby być wygięta w drugą stronę. No to jest to piłki do cięcia, do wyrzynania, bo ta jest mała, do wyrzynania. Motowidło, które jak nasze babcie, mamy, wszędły wełnę, to najpierw się na to motowidło nawijało, a potem się nawijało na kłęb. I tak szło dalej. Tu mamy pralkę, to jest olkusza, ale co najdziwniejsze, to jest pralka na kolbę. Nie, to jest elektryczna. Ma tu wirnik i tutaj jest kolba i tego. Tu jest stojak do miski, to jest oczywiście fabryczny stojak. Tu może wam zademonstruję. A czy wiecie, co to jest? To jest albo szalówka, albo różnie na to mówiono. Nasze babcie chodziły w takiej pozycji. I to było używane kiedyś, jak było zimno czy coś, to nasze mamy i babcie chodziły w tych szalówkach. Jeszcze dodatkowo były na ręce takie muśki tak zwane. Mówki, muśki, różnie to mówiono. I w ten czas to nie było rękawic, tylko obie ręce, a tu była taka jak gdyby rura. To zazwyczaj było z jakiejś tam skóry, coś takiego. Także tu mamy jeden z takich, bym powiedział, wiejskich stojaków do mycia. To było takie, bym powiedział, rękodzieło ludzi na wsi. Wypleciono to miska, pod spodem jest do mydła położenia i tak się na wsi myło. Ja to też dobrze pamiętam, jak się w tym myłem. Tu mamy, różnie to nazywano, sito, przetak, rzeszoto do osiewania, czy zboża, czy coś, zazwyczaj do zboża. Tu mamy ręczne pralki, tak zwane tarki. To jest tarka, która jest w obudowie drewnianej, ale tu jest metalowa. Tu jest cała metalowa pralka, czy tarka. A tu mamy następnie w obudowie, ale jest to szklana. I też... To jest szklana. Tu jest urządzenie, które było kiedyś do ogrzewania. Co prawda to jest przywiezione z Niemiec przeze mnie. Także to jest, ale to jest też, lało się benzynę, pompka podpompowało i ono wytwarzało gaz i ten gaz był po prostu, palił się, to było takie ogrzewanie. Tu jest jedno z takich bardzo starych, bym powiedział, urządzeń rolniczych. Ja tym urządzeniem naprawdę bardzo dużo robiłem. To się zakładało w taki sposób i tu się brało nawóz i się siało. I muszę wam powiedzieć, że to się wysiewało soli i superfosfatu w latach 60., 70. kilka ton. Tu jest taka jak gdyby prasa, coś w rodzaju prasy wyciskany, to jest takie coś. Tu mamy rowerek, to już jest taki też, bym powiedział, jak to się nazywa, biegowy rowerek, ale to jest robiony, gdy nie było takich rowerków można dostać, to po prostu ludzie kombinowali jakieś kółka, które widzimy, że tu są drewno, to pewnie z jakiegoś wózka, coś takie kombinowane, ale jest to na powietrze i też te rowerki były takie. Tu mamy, zależy, kana, różnie to nazywano, ale to jest 30-litrowa kana do mleka. Takie kany kiedyś też się ludzie musieli nadźwigać, bo to rolnicy wystawiali na drogę, woźnica jechał, zbierał i to naprawdę miał dużo tego. Tu jest jedno z urządzeń byłego Związku Radzieckiego, to jest piła, tak zwana tajga. Ona była tak, w tej pozycji jak jest teraz, to była do przeżynania. Natomiast jak ją się przełożyło, w takiej pozycji była do spuszczania. I spuszczać, jak się przekręciło, to już było do tego. Po prostu do spuszczania i do przeżynania. Dość bym powiedział, takie dobre urządzenie. To jest początek, czyli poprzednik obecnego ula do pszczół. Z tym, że tu nie ma górnej części. Nie ma tu górnej części, ale to jest kuszka, tak zwana kuszka. No tu jeżeli chodzi o to, to są właśnie te kopanki, o których mówiłem. Tu akurat są trzy, co jedna to większa, ale były jeszcze większe. Mam jeszcze jedną, dużo większą. Ta, która mam w domu, to ja pamiętam, jak moja mama piekła 6 bochenków chleba w każdy czwartek. Raz na tydzień. To jest kopanka do wyrabiania ciast.

Czyli mąka, drożdże, mleko, czy co się dodawało, sól. To, co obecnie piekarze mieszkają w tych bajcach tak zwanych, to jest pierwsze kobiety na wsi to robiły, zarabiały chleb w tym. Ale chleb, jeżeli jakieś ciasto tam na tego, to były te mniejsze kopanki. To jest stara kanka robiona, lutowana przez jakichś tam rzemieślników i to była do różnych takich tam rzeczy, czy to nafta, czy coś, bo kiedyś to trzeba było i naftę przywieźć. No idąc dalej, tu mamy urządzenie, które było używane jeszcze w latach, powiedzmy, 70., tak zwana wirówka do mleka. Ona tu jest bardzo ciężko chodzi, bo tu, żeby... Tam może gdzieś trąca. Tu się wlewało mleko, przez siłę odśrodkową obrotów wytrącało się tłuszcz, czyli śmietanę. Jednym spływało mleko, drugim spływała śmietana. Tak to wyglądało. Tu jest też proste urządzenie, łapka na myszy, na szczury. Na tej zasadzie to było, że tak, tu był sznurek, przez to kółko przechodził, wchodził do środka, tam było jakiś tam pokarm, czy coś, szczur, czy coś, jak nachodził, to w ten czas tam to spadło i zrobiło tak. I on już nie mógł tego podnieść, bo tu tak by podniósł. A ta zapadka go po prostu blokowała i nie można było. To myślę, że jest do wszystkich znane, to są cepy do młócenia. Ja jeszcze młóciłem, ale saladerę. Zboża raczej nie młóciłem tym. Tu jest urządzenie, które tu w tym rejonie też powiem, że było mało użytkowane. To jest urządzenie z gminy Kramsk, gminy Sąpolno-Lubstów, Dęby Szlacheckie, bo u nas występowały torfy, ale tak zwane błotniary albo formówki. Wykopywało się takie zwykłe błoto, była taka forma, którą też mam w domu i się kładło w to i podnosiło się do góry, wychodziła taka kostka. Natomiast to jest tak zwany wąsiak przy torfie sztychlowej, to się torfę kopało tak, jakbym powiedział, no co tutaj się kopie. Wykopywały się już takie kostki, bo one były już, torfa była tak zbita, że tylko to tak zwany wąsiak. Ale to się robiło tylko przy wierzchnią warstwę, natomiast potem się kopało maszynką tak zwaną do kopania torfy, w zależności od głębokości, na 4 buby, na 6 bubów, na 8 bubów, ale powyżej 8 bubów to już raczej były maszyny, które były napędzane kieratem konnym. I w ten czas to było kopane już na takiej zasadzie, jak gdzieś były głębokie torfy. A takie pokłady w powiecie konińskim są. Tu mamy takie urządzenie z takimi goździami. To jest grzebień do czesania lnu. Kiedyś kobiety, gdy się siało len, były tak zwane i krosna, i te maszyny do łamania lnu. A potem, jak był len połamany, to trzeba go wyczesać. I tym grzebieniem się czesało. Tu mamy szufel z drewna. Zazwyczaj to były do zboża, do czegoś takiego to te szufle były produkowane przez różne. To jest też już tak nieco współczesne. Nożyce do obcinania gdzieś przy płocie, przy drzewku. To jest bardzo stare, ale ja jeszcze pamiętam, tak kiedyś to było wynoszone tymi siądami. Tu mamy magiel, którą się maglowało. Na ten wałek się nawijało pościel, też tam jakąś, no na pewno nie koszulę, bo koszula nie było można. I się brało na stole i się to kulało i wałkowało się tego. To jest tak zwana magiel. Tu mamy jedną, tam drugą. Tu jest hebel do tego. Do kapusty, ale to już jest też, bym powiedział, taki, który tam ma gdzieś około 20-30 lat może, nie więcej. To jest, jak kobiety robiły ser, tak zwany twaróg, we woreczku płóciennym wkładały i tu się ściskało, on jest pochyły i tam pod spodem są takie kanaliki. I serwatka ściekała, tak jak tu widać, pewno gdzieś jest trochę. I zaś był ten ser taki już, jak dzisiaj bym powiedział, prasowany, czy coś w tym stylu. Dlatego to jest pochyłe, to jest tak zwana prasa do sera. Tu mamy kopyść właśnie do wysadzania i wsadzania chleba do pieca. To jest łopata, tak bym powiedział. Tu mamy nieco nowocześniejsze już urządzenia. To jest odkurzacz, który jest z takim jak gdyby szczotką, nie? To jest też już nie takie młode, ale i nie stare. Natomiast to jest typowe do mycia. Tu jeszcze było można wodę wziąć i ta woda była i to się obracało i myło, czy to podłogę, czy tam jakieś coś takiego, to tak to było. No tu myślę, że ten stołek to już jest też historia, ale to kiedyś na wsi no nie było krzeseł, były te właśnie te stołki i na tych stołkach się siadało.

0: nie? Tam nie pokazałem wam, ale tam gdzieś był, jak na wsi kiedyś się parowało, czy gotowało różnie, to można powiedzieć, ziemniaki dla świń, dla bydła, dla kur, to się siekało. Natomiast to już było nieco nowocześniejsze urządzenie. Ja tylko pokażę, że tu się sypało, a tu się kolbą kręciło. I to był tak zwany gniotnik do ziemniaków. I tu już było o tyle wygodnie, że jak kiedyś taki duży parnik, to tym siekoczem trzeba było się namachać. A to moment się wsypało i w to koryto, pudło, różnie to na to mówili na wsi. Po prostu ziemniaki były ugniecione do okrzętu, czy świń, czy no po prostu inwentarza domowego. No to myślę, że tak z grubszego, bo na pewno tam jeszcze jest kilka takich jakichś drobnych, które nie omówili mnie tego. Jest tego, nie jest to na pewno wszystko to, które posiadam, bo jeszcze sporo rzeczy by można przywieźć. No mam też jeszcze w domu różne wozy z różnych epok, bym powiedział, może nie epok, ale są takie wozy, które są ponad stuletnie i są te, które mają tam te 30-40 lat też. Mam tak zwane pukoszki po naszemu, albo po lubelsku to się nazywa. U nas to były pukoszki, a tam to się nazywa, to jest skrzynia wyplatana z rózek z wikliny. Takie coś to było, także no można by to zobaczyć, różne jeszcze tam jakieś stare maszyny też mam, czy pługi, kultywatory, brony, redła, czy maszyny do młócenia, tak zwana na prostą słomę i tak targanka, wialnie, młynki, sieczkarnie, manysz albo kierat, jak to woli. Ale to można zobaczyć na dożynkach, jak robimy taki pokaz, to można to zobaczyć. Można to zobaczyć, jeżeli ktoś chce, jeżeli wpisze sobie w internet z przeszłości rolnictwa Pąków 2019. Tam będzie i młócenie, i cięcie sieczki końmi, manyżem czy kieratem. U nas mówiono manysz, ale pewnie prawidłowo to był kierat.
1: Ja muszę zapytać, ile tych wszystkich przedmiotów, panie Janku, mniej więcej liczy ta pana kolekcja?
0: Nie wiem, trudno mi powiedzieć na sztuki, naprawdę trudno mi powiedzieć. Nie odpowiem na to, bo to jest za trudne pytanie dla mnie.
1: A czy jest pan gotowy do tego, żeby przyjmować kolejne takie rzeczy? Jeżeli ktoś na przykład ma coś takiego ciekawego z przeszłości, to może do pana przywieźć i żeby...
0: Może, jeżeli to będzie nieduże gabaryty, bo to jest, trzeba się liczyć z tym, że to musi być schowane, zabezpieczone, a duże gabaryty nie jestem w stanie już schować po prostu. Rzeczy mniejsze byłbym wdzięczny, nawet jestem gotowy jakąś tam drobną rekompensatę za to dać.
1: Panie Janku, jeszcze te auta, bo one też są tutaj bardzo istotne. Co nowego ma pan? Jakieś takiego fajnego, jakieś perełki? Bo mnie ten temat motoryzacji u pana też bardzo ciekawi.
0: Czyli raczej tu z motoryzacji to mam to, co miałem. Obecnie tu są dzisiaj dwa Lublin i Honker. Są jeszcze dwa Honkery w domu, które chodzą. Trzy Honkery czekają na remont, jeden Lublin, dwa Żuki. Czy ja to zdążę, nie wiem.
1: Ale tam optymistycznie patrzymy w przyszłość, panie Janku.
0: No myślę też tak, że tak trzeba patrzeć i tak staram się robić, ale no niestety czas biegnie i musimy się liczyć z tym, że brakuje i siły, i czasu, ale przede wszystkim środków. To jest wszystko drogie hobby.
1: A ta zajezdnia, panie Janku, gdyby pan nam powiedział, bo wy liczycie trochę tych członków, jakie tam auta będzie można też zobaczyć.
0: Czyli w zajezdni jest naprawdę sporo aut, bo są i stary Jelcz, Lublin z 51 roku, są motocykle, dość stare motocykle, takie te z koszami i wersja, bo ja mam też, ale wersja wojskowa, ale są też tam no, najróżniejsze motory PRL-owskie i nie tylko, bo są i motory, które były produkowane w byłym Związku Radzieckim i NRD-owskie, także motorów jest tam sporo. Samochodów to bym powiedział tak, Warszawa, Fiaty i jeden i mały i duży, Syrena, Nysy nie ma obecnie, ale Żuki są, Lubliny są, Ułazy są, Gazy to jest też poprzednik, jakbym powiedział, Ułaza. No jest sporo tych pojazdów, naprawdę jest sporo. Wśród naszych tu uczestników, czyli członków zajezdni jest spory, jakbym powiedział, park maszynowy tych pojazdów.
1: Ilu was jest w sumie w tej zajezdni?
0: W zajezdni chyba bym powiedział jest sporo, gorzej jest z działaniem, tak bym powiedział. Zresztą ja tu akurat jest tak, że ja jestem już na emeryturze, najczęściej mogę pozwolić sobie na to, że gdzieś jadę, reprezentuję zajezdnię, no jak również chcę pokazać to, co mamy.
1: Dobrze, my dziękujemy i no, życzymy panu siły i żeby pan nadal nas tutaj gościł i zarażał tymi wszystkim, tą całą miłością do historii, bo myślę, że jest pan wzorem do naśladowania.
0: No dziękuję za taką opinię. Staram się to co mogę, to robię, pokazuję, zapraszam do różnych tam jakichś wyjazdów na miejsca związane z różnymi rocznicami i czy to były czasy wojny, czy czasy jeszcze wcześniejsze, czy czasy powojenne. Jeżeli chodzi tu o Wielkopolskę Wschodnią, naprawdę bym powiedział, że znam trochę historię i to znam tę historię nie z książek. Znam ją od ludzi, którzy ją w pewnym stopniu przeżyli. Tak jak już wspomniałem, moi rodzice to ludzie urodzeni podczas zaborów. Przychodzili ludzie jeszcze starsi do moich rodziców. Pamiętam jedno, co popełniłem w życiu, duży błąd, to nie słuchałem wszystkiego tego, co oni mówili. Mógłbym naprawdę dużo, dużo więcej wiedzieć, dużo więcej. Ale to, co wiem, to też jest warte przekazania, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino, z ludźmi, którzy przeszli cały szlak syberyjski i jeden taki szczególny jak gdyby przykład to jest to, że tego, który wywieźli, on był uczestnikiem bitwy nad Bzurą z moim teściem, razem tam byli, teś mój po rozformowaniu jednostki wrócił, a on nie wiem jakim cudem dostał się do niewoli i był na Syberii. Z Syberii wrócił w 72 roku z taką wiedzą, że jeszcze trwa wojna, że nie ma po co do Polski wracać, bo tam jeszcze trwa wojna. Tak i był tam przekaz na Syberii, że tak. Także naprawdę to, co przeżyli ludzie w czasie wojny, to jest coś strasznego. Weźmy to Chełmno za kołem, gdzie tam z wagonu, z koła pędzono dzieci czeskie, ukraińskie, polskie dzieci, cygańskie dzieci. I oni śli na niechybną śmierć, jak mi opowiadała mojej żony, ciocia, to ona nie opowiadała, ona płakała, jak opowiadał, jak byli ci ludzie, te dzieci pędzone tam. Także my naprawdę żyjemy w pięknych czasach, ale musimy przekazywać tę wiedzę, żeby ci wiedzieli. A co najbardziej, jakbym powiedział, mnie niepokoi, to to, że coraz więcej ludzie zapominają o tym. Zapominają, ja teraz organizując Szlaki Powstania Styczniowego, spotykam się z taką obojętnością, bo mi tłumaczą, no ale ja niedziela, to ja chcę sobie jechać nad morze, to tamto. A co mają powiedzieć ci, którzy walczyli? Nie mieli wolnych sobót, nie mieli wolnych niedziel, nie mieli domu, pierzyny do spania, pokarmu, przesiedzieli w lasach. I tym ludziom się należy pamięć i szacunek. Myślę, że tak powinno być.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: A jeśli chcecie zobaczyć te wszystkie zabytkowe rzeczy, kontaktujcie się z Jankiem Czają. Rusza sezon kajakowy. Szykują się 4 spływy. Łącznie dla chętnych przygotowano 280 miejsc. Zapisywać się można już w maju.
3: W tym roku przygotowaliśmy dla was 2 projekty. To będzie pierwszy projekt Złap za wiosło i jest to realizowane dzięki wsparciu miasta Konina. I mamy dla was tutaj 3 terminy spływów. 6 czerwca otwieramy sezon trasą Ladoruc-Gosławice i to będzie 14 km w czystej przyjemności. Kolejnym terminem to jest 27 czerwca i płyniemy wtedy z Mikorzyna do Konina, 18 km słońca i dobrej zabawy. Na pożegnanie lata w tym projekcie jest termin 5 września, z czego odcinek jest z Konina do Radoliny. Pamiętajcie, że nabór na te spływy rusza już 5 maja.

Także tak, że każdy będzie mógł się tutaj odnaleźć. 4 lipca przygotowaliśmy dla Was nasz największy projekt i jest to wyzwanie 17 spływ szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski. Projekt jest współfinansowany z samorządu województwa wielkopolskiego i tutaj wyruszamy w wymagającą 35-kilometrową trasę z Koła do Konina. Ten spływ będzie też atrakcyjny ze względu na ognisko integracyjne, które będziemy organizowali w miejscowości Ochle, to jest tak 1/3 trasy. Jest to propozycja dla doświadczonych już kajakarzy i tutaj jest średnia powyżej 15 roku życia. I tutaj właśnie ci, którzy nie boją się wyzwań, są w dobrej kondycji, zapraszamy do spływów, do zapisów, które startują już 3 czerwca. Poza tym aspektem dobrego spędzania czasu w formie aktywnej, to też jest również fajna przygoda i poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie nowych znajomości, także to jest świetna zabawa pod każdym względem. Taka niezwykła adrenalina, bo za każdym razem, jeżeli nasze spływy, właśnie zapisy na spływy ruszają, to miejsca się w moment wyprzedają. Dlatego ważna informacja jest, że w obu projektach przygotowaliśmy łącznie aż

0: 280 miejsc, z czego uwaga, bo one znikają błyskawicznie i zawsze jest ich po prostu za mało. Pilnujcie terminów, zaglądajcie na naszą stronę turystyka.konin.pl i gdzie bliżej terminów naboru znajdziecie regulaminy i formularze zgłoszeniowe.
1: Informowała Monika Piechocka z LOT Mariny.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.